Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Tylko wracaj! Marysia! To ja, Stefan! Krzyknął dziadek, który stał już obok. Powiedz małej, że nie ma co się bać, my kuzyni, swojaki! Lena odsunęła słuchawkę od ucha. Czego pan chce? Rozmawiam z ciocią. Podkreśliła z naciskiem i odważyła się wlepić zagniewane spojrzenie w staruszka. Idź stąd, dorzuciła. A do ciotki dodała szeptem. Ciociu, jakiś facet mnie prześladuje. Zasłoniła dłonią słuchawkę, licząc, że staruszek nie usłyszy. On chyba nie jest trzeźwy. Za nic nie wsiądę z nim do samochodu. To Stefan, mój kum, uspokoiła ją ciotka. Był do rana na weselu, ale mówił, że niewiele pił. Możesz mu ufać. To prawie rodzina. Dzięki Bogu, że jesteś cała. Nie wierzyłam, że Stefan się znajdzie. Dalej słyszała nawoływania i jakieś trzaski, jakby telefon był przekazywany z rąk do rąk, aż wreszcie usłyszała głos ojca.
2: Leno, wsiadaj natychmiast do Fiata Stefana i już nie wydziwiaj. Nawet nie wiesz, jak się bałem. Jak osiwieje, to przez ciebie.
1: Dodał, udając wesołość, ale ona wiedziała, że to mają tylko uspokoić. Wszystko ze mną dobrze. Przepraszam. Rozpłakała się. I wtedy spostrzegła, że niechcący się rozłączyła. Stefan wziął ją pod ramię, a potem ze spokojem zaprowadził do małego Fiata. Śmierdziało w nim papierosami, starością i żywicą. Ale ona wcale nie poczuła spodziewanej ulgi. Z tonu ojca wnioskowała, że coś się stało. Czegoś jej nie mówił. Wpatrywała się tempo w drogę i bała się spojrzeć Stefanowi w oczy, bo była już pewna, że jest pijany.
2: Nie bój się, uspokajał ją. Dowiozę cię do domu. Gdyby nie okoliczności, wcale bym nie siadał za kółko. Obiecałem Marysi i twojemu ojcu, że cię przywiozę, więc tak się stanie. Już nie uciekaj, poprosił. Sił nie mam, żeby cię ganiać po lesie. Stary jestem.
1: Podniosła wreszcie na niego wzrok. Tata jest bardzo zły? Spytała z przestrachem. Co mówił?
2: Dziecko, twój tato powinien Bogu dziękować.
1: Odrzekł łagodnie staruszek.
2: Znalazłaś się, to najważniejsze. Ktoś ci coś zrobił?
1: Nie, pokręciła głową. W lesie byłam sama. Milczał, metodycznie zmieniał biegi. Widziała już rogatki osady. Dlaczego pan pyta?
2: Wszystkiego się dowiesz w swoim czasie, mruknął wymijająco. Jak twój tato zechce ci powiedzieć, to powie. Mnie nic do tego.
1: Ale co się stało? Podniosła głos. A potem z przerażeniem spostrzegła, że jedyną drogę wjazdową do malutkiej osady blokuje rząd radiowozów. Na pobożu stały wóz strażacki i karetka. Wokół kłębiło się od gapiów. Na ich twarzach malował się niepokój. Niektórzy mieli na sobie piżamy, na które narzucili jakieś płaszcze albo kurtki robocze. Wszyscy jak jeden wyglądali, jakby ich wyciągnięto z łóżka.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Bez wątpienia jednakże rozpatrywanie się w stosunkach obcych jest konieczne. Ogólnie prawa rozwoju wspólne są całej ludzkości, a co za tym idzie i pewne formy ustrojowe muszą odpowiadać potrzebom wszystkich, a więc mogą być mniej więcej wszędzie zastosowane. Konieczne jest tylko wyrobienie krytycyzmu, który nie pozwoli nam na bezmyślne naśladowanie obcych wzorów. Krytycyzmu, który ujednostajni nasze dążenia i wyrobi podstawowe zasady samoistnych reform. Nigdy może nie odczuwaliśmy tak wyraźnie tego braku, jak w czasach obecnych, kiedy wśród labiryntu pojęć, walk partyjnych, różnorodnych haseł i męczących dyskusji chcemy na próżno schwytać ciągle wymykającą się nić Ariadny. Rozbudzona wyobraźnia szuka pod różnymi szerokościami geograficznymi wymarzonego królestwa szczęśliwości, tego wzoru, podług którego mają się urządzać w przyszłości nasze stosunki, unikając najczęściej starannie wszystkiego, co nie jest pokryte rdzą tradycji. Gdy kwestia udziału kobiet w samorządzie weszła na porządek dzienny, jednym z argumentów najczęściej spotykanych w obozie przeciwnym było, że nigdzie w Europie, prócz Finlandii, gdzie zmiana ta nastąpiła w ostatnich czasach, kobiety nie mają prawa głosowania, że widocznie więc nie są dostatecznie do tego przygotowane, że reforma taka tylko zwolna przeprowadzona być może, bo nawet Amerykanie, znani z liberalizmu względem kobiet, nie śpieszą się z jej wprowadzeniem. Umiarkowani nawet zwolennicy okazywali pewne obawy co do sposobu, w jaki kobiety bez parlamentarnej przeszłości korzystać będą z praw wyborczych. Ciekawe pod tym względem stosunki panują w Nowej Zelandii. Wyspa rzucona daleko na przestworze oceanu, która nie tak dawno spływała krwią misjonarzy i podróżników pożeranych przez okrutnych tubylców, dziś zwraca uwagę najbardziej postępowymi organizacjami społecznymi, najszerszym zastosowaniem podstawowej zasady szczęścia – wolności. Z wolności korzystają wszyscy bez wyjątku mieszkańcy Nowej Zelandii, korzystają więc z niej kobiety. Szczęśliwe narody historii nie mają. Określenie to daje się zastosować do kobiet w Zelandii. Nie przechodziły one przez ciężkie i niestety często bezowocne walki, które staczają kobiety europejskie, aby zdobyć stanowisko w społeczeństwie. Nie traciły w tych walkach sił potrzebnych do czynu. Co więcej, nie dążyły wcale do rozszerzenia praw wyborczych. Walkę o prawa kobiet podjęli tam i do końca doprowadzili mężczyźni. Ludzie do tego stopnia przejęci ideą wolności, że nie uznawali, aby niewola w jakiejkolwiek formie mogła być dobra i pożyteczna. Warunki jednak, w jakich Bill o prawie głosowania kobiet został przyjęty, świadczą dodatnio o roli, którą one w polityce mogą odegrać.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już dziś po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.
7: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

163 dzień roku, 12 czerwca, piątek, czyli ostatni set w tej rozgrywce tygodniowej przed weekendem. To rozpoczynamy spotkanie piątkowym porankiem w RMF Classic, śniadanie mistrzów. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. Obiecuję dzisiaj naprawdę całe mnóstwo kulturalnych i nie tylko zaproszeń. Będzie na bogato, ale na początku trzeba się obudzić. Dream a little dream. Dla tych, którzy właśnie teraz podnoszą prawą i lewą powiekę.

0: No ależ przyjemny poranek, prawda? Dźwiękowo najpiękniejsza muzyka filmowa cały czas z nami. Mama Cass Elliot nas budziła. 4 minut brakuje do godziny 7. Za chwilę Grzegorz Jasiński nas porządnie obudzi. Pierwszą dawką faktów, no bo pewnie...
1: Jakże bez faktów?
0: Są tacy, którzy w ogóle nie spali, bo oglądali mecz Czechów.
1: To prawda, byli tacy. Choć o tym w pierwszych faktach nie będziemy mówić, będziemy zapowiadać wizytę prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Powiemy o konsekwencjach wchodzącego dziś w życie paktu migracyjnego i przyjęciu przez Sejm ustawy zakazującej patostreamingu, ale o Mistrzostwach Świata będzie później.
0: A fakty w poranku co pół godziny.
2: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczełydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Truskawkowy sezon w pełni, a Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: 12 czerwca, piątek, zbliża się 7. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze porannie fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Zaczynamy od nowych informacji na temat najbliższej wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Ona nie ograniczy się tylko do Waszyngtonu. Po niedzielnym spotkaniu z Donaldem Trumpem prezydent poleci do Tampy na Florydzie. Tam we wtorek ma spotkać się z Polonią w Clearwater. Co wiemy o niedzielnym spotkaniu? Trump-Nawrocki, o tym w faktach nasz reporter Michał Radkowski.
14: Rozmowa wcale nie będzie długa, zresztą impreza urodzinowa nie jest najlepszym momentem do omawiania poważnych spraw, jednak kilka z nich prezydent chce poruszyć. To m.in. kwestie bezpieczeństwa, a więc zapowiedzianej niedawno obecności dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Karol Nawrocki chce też rozmawiać o stałych bazach wojskowych USA w Polsce, poza tym relacje dwustronne i współpraca energetyczno-gospodarcza. Jak mówił wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa już w styczniu.
15: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami.
14: Choć do wyjazdu zostały 2 dni, trwa ustalanie szczegółów wizyty.
1: Wspomniał zmiany Marcin Przyda, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM. A Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Zwrócił uwagę, że kolejny raz nie uwzględniono uwagi jego kancelarii.
16: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać.
1: Prezydent zwrócił uwagę, że w Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza prezydenta, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym. Decyzję skomentował na platformie X Donald Tusk. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał premier. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. To m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, znęcanie się nad zwierzętami czy działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie.
17: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe i myślę, że swoje zadanie wykonuje polski parlament.
1: Podkreślał poseł PiS Michał Wójcik. Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa przekonywała, że ustawa nie rozwiązuje całego problemu.
18: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
1: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
19: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny. Przewiduje on obowiązkową solidarność, czyli relokację migrantów z innego kraju wspólnoty. Wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne dla kraju obciążonego migracją. Co to oznacza dla Polski?
20: Wejście w życie paktu migracyjnego nie oznacza dla Polski przymusowej relokacji ani kar, ponieważ otrzymaliśmy zwolnienie ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Co roku to zwolnienie musi być odnawiane. Polskie władze zapowiedziały, że nie wdrożą wszystkich przepisów paktu, przyjmą tylko zasady uszczelniające granice, a odrzucą na przykład wymogi budowy infrastruktury dla migrantów. Komisja Europejska na razie nie straszy wszczynania procedur o naruszenie unijnego prawa, jednak eurodeputowani już zapowiedzieli, że będą naciskać na komisję, aby monitorowała kraje i kierowała sprawy do TSUE w przypadku braku implementacji przepisów.
1: I tą zapowiedzią naszej korespondentki w Brukseli Katarzyny Szymańskiej-Borginią kończymy poranne, wciąż jeszcze nie popołudniowe fakty.
0: Najbliższe spotkanie z Grzegorzem o 7.30. Kolejna porcja faktów. Teraz zerkamy do pogody. Panie, panowie, jest chłodno. 9 stopni w Katowicach i tutaj przejaśnienia. Podobnie na Dolnym Śląsku. 10 w Poznaniu, Bydgoszczy. Chmury rozłożyły się bardzo szerokim pasmem na wschodzie i może popadać przed południem i rano jeszcze na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Maksymalnie dzisiaj stopni 21, ale odczuwalna temperatura będzie niższa. Aura, na to się szykujmy, znowu mocno zmienna. 4 po 7, na śniadanie mistrzów zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością do 10. W RMF Classic będę z wami, Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
21: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Droga Mieczysławo, dzisiaj masz imieniny, dla ciebie dużo dobra, wysyłamy całą ekipą RMF Classic, a wśród urodzonych 12 czerwca jest m.in. bardzo znana polska modelka Ania Rubik. Najlepszego dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania, na przykład ci, co o nasze dłonie dbają, dzisiaj świętują. Dzisiaj, uwaga, dzień stylisty paznokci w kalendarzu świąt nietypowych. Dobrze, a teraz poważnie, co w rozkładzie poranka? Maciej Płaza, wybitny pisarz z nominacjami do Nike, z nagrodą Angelus, napisał nową powieść, no i opowie nam o tym, co tam zapisał po 9:00. Wcześniej inny Maciej Korkuć zajrzy do kalendarza historycznego i wyciągnie z niego sprawę Zamojskiego.
21: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Ale to nie wszystko. Będą oczywiście wieści ekonomiczne, będzie przegląd prasy i bardzo dużo kulturalnych zapowiedzi, bo przecież piątek to kulturalny rugo obfitości. U nas teraz Lumière.

0: Walka trwa. Rocky, Bill Conti, 12 minut po 7. Walka z piątkowym porankiem. Już naprawdę ostatnia prosta do weekendu. A u nas sprawa Zamoyskiego, tymczasem wdowca Zamoyskiego.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 12 czerwca 1583 roku jeden z najważniejszych polityków w dziejach Polski, kanclerz i hetman wielki koronny, Jan Zamoyski, stanął na ślubnym kobiercu. Stanął nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Bo sukcesy w polityce nie zawsze oznaczają życie usłane różami. Był już całkiem dojrzałym mężczyzną, kiedy ożenił się po raz pierwszy. Miał 28 lat, kiedy u jego boku stanęła córka chorążego lubelskiego Anna z Ossolińskich. Małżeństwo czekało na szczęśliwą chwilę narodzin.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jednak najpierw w połogu Gryzelda zachorowała na ospę i zmarła, a 2 tygodnie później zmarło również niemowlę. Kiedy Zamoyski żenił się po raz 4, miał już na karku 50. Teraz wybranką była córka kasztelana sandomierskiego Barbara Tarnowska. Tutaj fatum zostało przerwane. Barbara urodziła najpierw syna Tomasza, a potem córkę Gryzeldę. Barbara przeżyła i połogi, i również swojego małżonka, który w polityce był potężnym człowiekiem, ale życia osobistego zupełnie nie miał usłanego różami.

0: Wirtuozersko też powinno być od czasu śniadaniu mistrzów, nieprawdaż? Trzecia partita na skrzypce solo od pana Bacha, 7:20 tymczasem. Nie wiem, czy chciałbyś ten pan wirtuozem, ale sporo już przegrał. Sprawa motocyklisty teraz w poranku, który wywrócił swój pojazd, no i przy okazji swoje życie też trochę, ponieważ przez wywrotkę stracił prawo jazdy.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Motocyklista ruszył ze skrzyżowania, przewrócił się i stracił prawo jazdy. Niecodzienny finał miało zdarzenie na jednej ze szczecińskich ulic. Dlaczego wywrotka jednośladu skończyła się tak surową karą dla kierującego? O tym opowie nam Dawid Siwek.
2: Na skrzyżowaniu ulic Gontyne i Emilii Plater grupa motocyklistów czekała na zielone światło. Jeden z nich ruszył tak, że przednie koło jego maszyny kilkukrotnie się uniosło, po czym mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą i wywrócił się. Chwilę później przejeżdżał tamtędy patrol drogówki. Mundurowi stwierdzili, że doszło do naruszenia prawa i zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Od marca bowiem obowiązują przepisy, według których zabronione jest celowe wpadanie w poślizg i doprowadzanie do utraty przyczepności choćby jednego z kół. Dlatego sprawa swój finał będzie miała w sądzie.
0: A o tym zdarzeniu opowiadał Dawid Siwek.

0: z produkcji Sight. Piękne dźwięki, autorem jest Sean Philip Johnson, a pakiet wieści nie tylko sportowych zbiera dla nas Grzegorz Jasiński. Oczywiście mundialowe resume z pierwszych spotkań pojawi się za chwilę w faktach, ale będą także wieści innego rodzaju zza oceanu.
1: Reklama.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Stany Zjednoczone planują znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów wojennych udostępnianych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taka informacja pojawiła się rano na stronach internetowych New York Timesa. Gazeta powołuje się na dwóch wysokich rangą urzędników europejskich. Porozumienie z Iranem może zostać wkrótce podpisane w Europie, zapowiada prezydent Donald Trump. Jego zdaniem po przyjęciu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. I co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, co było celem tego, przez co musieliśmy przejść, aby to osiągnąć. Teheran oficjalnie nie potwierdza informacji o porozumieniu.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczęte. Tuż przed 6 rano zakończyło się starcie w Guadalajarze. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Meksykańscy współgospodarze turnieju tymczasem triumfują. W meczu inauguracyjnym pokonali RPA 2-0. I to był początek wielkiej meksykańskiej fiesty, której świadkiem jest nasz specjalny wysłannik.
3: O, niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki radości i dźwięki trąb. Viva Mexico co chwilę. W stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami, wspólnie celebrując sukces narodowej drużyny. Dla wielu kibiców to coś więcej niż tylko wygrany mecz. To powód do dumy i okazja do pokazania jedności. Emocje są ogromne, a radość widać na każdym kroku.
1: Relacjonuje Paweł Żuchowski.
0: No przyznajmy, Grzegorzu, że trochę
1: zazdrościmy.
0: Ale tak pozytywnie zazdrościmy.
1: I Meksykanom też zazdrościmy.
0: Dlatego do relacji Pawła będziemy bardzo często w faktach pewnie w najbliższych dniach wracać.
1: To
0: najbliższe
1: prawda.
0: Fakty o 8. My tymczasem zerkamy do pogody i sprawdzamy, co na mapie, a na niej 10 stopni w Poznaniu, 11 w Warszawie, 9 na krańcach zachodnich, czyli jak chłodno. Chmur nam przybywa i przybywać będzie w ciągu dnia. O poranku trochę słońca złapiecie jeszcze na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, teraz też nad Krakowem pojawiło się słońce, dziś do 20-21 stopni maksymalnie. 7.33, muzyka najpiękniejsza filmowa wchodzi do gry i jeżeli piątek mamy, a tak właśnie jest, to bardzo często w Śniadaniu Mistrzów pojawiają się premierowe historie, tym razem z One Piece, z kursu na Grand Line, bo mamy nową odsłonę tej opowieści. Sonia Beluszowa, Giono Ostinelli, czyli zestaw, który doskonale znacie choćby z muzyki do Wiedźmina.

0: Towarzyszy nam klasyka o poranku, Antonio Vivaldi i fragment z czterech pór roku, a wieczorem towarzyszyć wam będzie Przemek Semczuk, który właśnie wpadł do studia. Enigmę po 22 Przemek prowadzi. Odnoszę wrażenie, mój drogi, że masz niebezpieczną pracę.
1: Bardzo słusznie. Historia w dzisiejszych czasach to niestety jest niebezpieczny temat.
0: A w Enigmie nie unikasz trudnych postaci. Zauważyłem też, że te historie się ze sobą łączą.
1: Właśnie o to mi chodzi. Czasem pewne wydarzenia są inaczej postrzegane przez różne narody.
0: Tak i przy okazji dajesz nam solidną lekcję, pozwalając zrozumieć, o co właściwie chodzi w ciągnących się od lat konfliktach.
1: I wierz mi, robię to z duszą na ramieniu. Trzeba naprawdę uważać na każde słowo, opisując postać premier Izraela Goldy Meir i palestyńskiego terrorysty Abu Dauda. Ale warto, bo dzięki temu możemy zrozumieć, o co toczą się obecne wojny.
0: O temat zahaczyła również opowieść o Aldo Moro, z tego co pamiętam, jeden z pierwszych odcinków Enigmy o Urlike Meinhof.
1: I okazuje się, że dzisiaj mało o tym wiemy, bądź mało pamiętamy z czasów, gdy dla nas Europa leżała za żelazną kurtyną. W wyobraźni Polaków to była kraina mlekiem i miodem płynąca, a wcale tak nie było.
0: A dziś, jak co piątek o 22, opowiesz nam o kolejnej bohaterce lub bohaterze. Kto tym razem?
1: Po ostatnich postaciach ze świata polityki musimy trochę odsapnąć. Będzie bardzo muzycznie, trochę tanecznie i z pewnością sensacyjnie.
0: I tu sięgamy do źródła tytułu twojego programu. Enigma, jak sama nazwa wskazuje, to zagadka, którą odkryjemy wieczorem. A skoro muzycznie, to może jakaś chociaż muzyczna podpowiedź?
1: Może jakieś tango zagramy?
0: Kto wie, może. Enigma po 18 w RMF Classic, Przemek Semczuk będzie z wami, a archiwalne odcinki programu na naszej stronie w zakładce podcasty.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.

0: Proszę nie śnić o tym, że weekend niedługo, tylko proszę sobie go zorganizować. All I have to do is dream, the Everly Brothers. Ja na przykład mówię, proszę nie myśleć o ekonomii, ja po prostu ją organizuję dla państwa.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: No tak naprawdę nie ja, bo wieści ekonomiczne organizuję dla państwa od poniedziałku do piątku. Igor Skrzypek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale gdyby nie Łukasz, to przecież państwo by mnie nie usłyszeli w żadnym razie. Nie zostałbym dopuszczony do anteny. No więc przejdźmy do spraw bieżących. Rynki błyskawicznie reagują na zbliżające się porozumienie na Bliskim Wschodzie, po tym jak Donald Trump zapowiedział, że porozumienie z Iranem zostanie podpisane, no właściwie na dniach. W pierwszej kolejności ropa zaczęła błyskawicznie tracić na wartości. O poranku baryłka jest wyceniana na 86-89 dolarów, czyli w ciągu doby mamy spadek o 5 dolarów. Czekamy na otwarcie giełd w Europie. Jak zawsze o poranku wyznacznikiem przed tym, wyznacznikiem nastrojów są giełdy azjatyckie. Indeksy na Dalekim Wschodzie pną się błyskawicznie. Południowo-koreański KOSPI w górę aż o 9%, japoński Nikkei prawie o 4%. Solidne wzrosty notują też parkiety w Hongkongu, na Tajwanie i w Indonezji. Dlaczego? Bo to właśnie rynki azjatyckie cierpią najmocniej na wojnie w Zatoce Perskiej ze względu na uzależnienie od transportu ropy przez cieśninę Ormus. Zmiany widzimy też na kursach walut. Szczególnie duży ruch pojawił się na wycenie dolara, spadek o kilka groszy do 3,67 groszy. Euro po 4,25, tu bez zmian, lekko w dół frank szwajcarski 4,61, podobnie funt brytyjski 4,92.
0: Śledzimy różne ekonomiczne zmiany, ale powiedzmy też o braku zmian korzystnych z punktu widzenia wielu gospodarstw domowych.
2: A chodzi tu o Orlen i decyzję Orlenu, a także Urzędu Regulacji Energetyki, który w duecie zapowiedzieli, że do końca roku taryfy Orlenu na gaz nie zmienią się. Precyzyjnie chodzi tu o dostawcę My Orlen, czyli dawne PGNiG.
3: Zbliża się koniec czerwca, kiedy trzeba ustalić nowe taryfy do końca roku i wspólnie po dyskusjach z URE zapadła decyzja, że nie będą podwyższone ceny gazu.
2: Potwierdza prezes Orlenu Ireneusz Fonfara, a decyzja ta dotyczy ponad 7 milionów klientów.
0: Dzisiaj nie tylko ze względu na Mulnian, często wędrujemy tak umownie za ocean, no to taka wycieczka teraz, tam długo wyczekiwany debiut.
2: Debiut SpaceX na giełdzie, długo wyczekiwany debiut giganta przemysłu kosmicznego. Wiemy już, co nas czeka w tym debiucie, to znaczy za nami ta pierwsza publiczna emisja akcji. Inwestorzy musieli się zapisywać na specjalne listy i tam wycena tych akcji wyniosła 135 dolarów za sztukę, no i łączna sprzedaż to 75 miliardów dolarów. A dziś ten handel akcjami SpaceX przeniesie się już na, nazwijmy to, wolny rynek, czyli na sprzedaż giełdową i wtedy te kursy akcji, te 135 dolarów, no może poszybować dużo, dużo wyżej. Oczywiście tutaj analitycy są sceptyczni, czy rzeczywiście SpaceX jest tyle wart, bo te prognozy przewidują, że naprawdę ten kurs akcji SpaceX może wzrosnąć no, dziesiątki procent i być może też szybko się ulegnie korekcie po kilku dniach. Zobaczymy, jak to będzie handel na rynku amerykańskim. 15:30 ten dzwon, który słyszeliśmy, wybije i ruszy sprzedaż.
0: No, o tym, co wydarzy się po 15:30, będziemy wam dawać znać o 18:00 w podsumowaniu ekonomicznym dnia w RMF Classic, a z nami porannie był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Lon Balf i muzyka do produkcji Argyle, Tajny Szpieg. Szpieg to jest taka osoba, która jest dobrze poinformowana. Na przykład u nas dobrze poinformowany jest Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: On na przykład wie, co w faktach będzie ósmej. I co więcej, zdradzi. Szpieg zdradzi.
1: Tak, powiemy o wecie prezydenta wobec ustawy dotyczącej egzaminów językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, o rozbiciu grupy przemytników papierosów, działała naprawdę na wielką skalę, a także o porażce polskich siatkarzy w rozgrywkach Ligi Narodów.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
11: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mBank.pl / zdrowe finanse. Kaufland.

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Jest ósma, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą egzaminów językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. To oznacza, że medycy z tej grupy nie mają wydłużonego do przyszłego roku czasu na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1. Okręgowe izby lekarskie wygaszają uprawnienia tym lekarzom, którzy takiego certyfikatu nie mają.
3: Liczba wygaszanych uprawnień to około 450. W Polsce mamy 141 tysięcy lekarzy, więc patrząc na to w procentach to jest bardzo mało, więc prawdopodobnie nie wpłynie to bardzo na ogólny stan dostępności lekarzy w Polsce. Może to być, może wywołać jakieś zawirowania w mniejszych ośrodkach powiatowych.
4: Może to teraz będzie bodziec, ta decyzja, ta rozmowa, ta dyskusja na temat tej ustawy do tego, żeby przyspieszyć tę naukę.
3: No, miejmy nadzieję, żeby poznać język polski, jeśli chce się praktykować w Polsce, jeśli się wiąże przyszłość z pracą w Polsce.
2: Z profesorem Marcinem Kurzyną z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chciałbym, aby do Sejmu pod koniec roku trafił projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego, mówił w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody w samej koalicji.
5: Dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach, zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają.
2: Dodał, że tak zwane big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Co najmniej 190 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej przemycającej na wielką skalę papierosy z Białorusi do Polski. Przemytniczą grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymali 7 osób.
1: To 6 Polaków i 1 obywatel Armenii. Są podejrzani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili także Litwini. Według śledczych w latach 2020-2021 organizowali transporty papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie dystrybuowali je także do innych państw Unii Europejskiej. Z zebranych dowodów wynika, że rozbita grupa miała przemycić 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 90 milionów złotych. Natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 190 milionów. Podejrzani w prokuraturze okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia.
2: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
6: Fakty o poranku w RMF Classic.
2: Nasza siatkarska kadra na rozgrywanym w Azji pierwszym turnieju Ligi Narodów zanotowała pierwszą porażkę. Biało-czerwoni po zaciętym meczu przegrali 2-3 ze Słowenią.
7: Tak naprawdę zabrakło nam jednej, dwóch piłek gdzieś dokładniejszych, jednego skończonego ataku i zupełnie inaczej ten mecz by wyglądał.
2: Mówił libero naszej kadry Jakub Ciunajtis. Dziś o 14 nasi siatkarze zagrają z Japonią. Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które już niedługo polecą w kosmos, to wszystko można zobaczyć na trwających w Berlinie targach i pokazach lotniczych ILA. Wśród kosmicznego sprzętu można tam znaleźć także polskie projekty.
8: Widziałem tam taką skrzynkę. Ona z pozoru wygląda nieskomplikowanie, ale wystarczy ją otworzyć, żeby przekonać się, że jest zupełnie inaczej.
9: Dokładnie tak. Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie, między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
2: Z Martyną Gadkowską z Polskiej Agencji Kosmicznej rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Kolejne fakty na 8.30, teraz wieści pogodowe. Mamy od 11 stopni w Zakopanem, przez 12 w Białymstoku, 13 we Wrocławiu, po 14 w Warszawie i Rzeszowie. Poranek, jak słyszycie, dość chłodny jak na czerwiec, a przedpołudnie będzie z pogodą w kratkę. Burze w centrum kraju nam się zapowiadają, na południowym wschodzie też może zagrzmieć, dziś maksymalnie do 21 stopni. 4 po 8.
10: Piątki w czerwcu to jest taki czas, kiedy mogę powiedzieć wprost, mamy kulturalnych możliwości mnóstwo. Prawdziwy róg obfitości. W menu kulturalnym na przykład dzisiaj premiera filmu Spielberga. Ciekawie zapowiada się premiera spektaklu w Katowicach z muzyką pana Skrzeka. Na nowości księgarskie, wydawnicze też można spokojnie liczyć, bo jest nowa powieść Maćka Płazy. No i o tym wszystkim do 10:00. Będziemy wam opowiadać w poranku RMF Classic do śniadania mistrzów pożywnego kulturalnie, mam nadzieję. Dorzucę także przegląd prasy, w nim także trochę kultury i trochę polityki.
6: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
10: I najpiękniejsza muzyka filmowa i pieśni, od których, jak to dawniej się mówiło, serce roście. You are so beautiful, Joe Cocker.

0: Kaszy Łukasza Wojtusika.
1: Przed weekendem garść gazetowych wieści, a w nich dzisiaj przede wszystkim mundial, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o sprawy kulturalne, to pierwsze analizy i recenzje nowego filmu Stevena Spielberga. Chodzi o Dzień Objawienia, to jest thriller science fiction o kontakcie z obcą cywilizacją. No i pewnie wraca w nim pytanie z filmu sprzed prawie pół wieku, z tego co pamiętam, również Spielberga, z bliskich spotkań trzeciego stopnia. Co dzieje się, gdy dowiemy się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Tyle, że w Dniu Objawienia perspektywa spojrzenia jest inna, o tym dzisiaj w gazetach trochę poczytacie, a my zerkamy do Rzeczpospolitej. Polacy coraz częściej leczą się za granicą i to na koszt NFZ. Jak informuje Rzepa, w ubiegłym roku NFZ wydał na planowane leczenie w innych krajach Unii Europejskiej ponad 52 miliony złotych. Najczęściej wybieramy zabiegi okulistyczne, zwłaszcza usuwanie zaćmy, a także leczenie stomatologiczne. Głównym kierunkiem naszej zdrowotnej migracji są nasi sąsiedzi, Czesi. Chociaż dostępność operacji zaćmy w Polsce się poprawiła po zniesieniu limitów 6-7 lat temu, to wielu pacjentów nadal jednak decyduje się na taki wyjazd zagraniczny, a powody są dość proste. Krótsze kolejki, możliwość dopłaty do lepszej soczewki, wygodna organizacja całej wizyty, często nawet z transportem do domu. Za południową granicą liczymy też pieniądze i leczymy osoby wymagające specjalistycznej opieki stomatologicznej. Jakie konkretnie to są osoby, to przeczytacie więcej na ten temat w Rzepie. Jeszcze tygodnik powszechny na weekend, tam wiele różnych tematów, w tym mundialowy. Bardzo ciekawa rozmowa z Jonathanem Wilsonem, historykiem futbolu, który opowiada o piłce i o tym, czym w ogóle mundial jest. No i odpowiada także na pytanie, czy na mistrzostwach powstają jeszcze legendy. Kiedyś na pewno powstawały, tak mówi Jonathan, a dzisiaj na długie tygodnie przed turniejem czytamy o najdrobniejszych szczegółach, o dylematach brazylijskiego selekcjonera z obsadą pozycji prawego obrońcy, a w podcastach omawia się absolutnie każdy szczegół jego życia. Zanim zagra pierwszy mecz, masz go już po dziurki w nosie. Sposób, w jaki patrzymy na mistrzostwa, wyspecjalizowanie mediów sprawiło,

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Towarzyszy nam najpiękniejsza muzyka filmowa, tym razem dźwięki z ostatniego Mohikanina, Trevor Jones i Randy Edelman, a ja towarzyszę wam w wyborach, mam nadzieję, dobrych, mam nadzieję również, kulturalnych. Sprawdzę, co warto zobaczyć w weekend, gdzie się wybrać, jaki koncert powinien znaleźć się w waszym artystycznym menu.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: No i to jest to wydanie kulturalne 1001 drobiazgu, tam gdzie linia staje się opowieścią. Witold Chomicz, to jest tytuł wystawy, której wernisaż jutro w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Poznacie na niej z bliska twórczość znakomitego malarza, grafika, rysownika, twórcy witraży, mógłbym tak długo. Wernisaż jutro, a więcej o wystawie na pewno w Śniadaniu Mistrzów w poniedziałek. Z dużych przedsięwzięć scenicznych z kolei wybrałem dla was propozycję ze Śląska. Ponad 1200 obrazów na ekranie, a do tego poetyckie teksty i muzyka. W najbliższą niedzielę w Katowicach światowa premiera spektaklu, który nazywa się Dwoeć. I obrazy są tam Jana Sawki, teksty Edwarda Stachury, a muzę skomponował Józef Skrzek.
2: Kierowałem się moim odbiorem obrazów. Jednocześnie jako, że nawiązuję poprzez chóry i poprzez te różnorodności aranżacyjne do szerokiej bardzo skali wyrazu.

0: to wszystko jakby powoduje, że z jednej strony jestem tutaj prawie że klasykiem, a z jednej strony jestem rockowy bardziej, ale tak czy inaczej jestem romantykiem.
1: Dywojaż, do zobaczenia w niedzielę w Katowicach. Pozostajemy na koniec, na południu kraju. Tam się sporo dzieje, tam piękne wydarzenie kulturalne, społeczne, przede wszystkim jednak muzyczne. A chodzi o finał festiwalu Zaczarowanej Piosenki, organizowany przez Fundację Anny Dymnej. Mimo wszystko to na Rynku Głównym w Krakowie spotkanie. Na scenie wystąpi 12 finalistów z całego kraju. Towarzyszyć im będą wielkie gwiazdy polskiej muzyki, a do tego naprawdę spotkanie sympatyczne, przyjacielskie, empatyczne. Święto talentu, integracji i pozytywnych emocji już jutro w Krakowie na Rynku.

0: Libiamo wybrzmiało, brzmieć będą za chwilę fakty, a w nich między innymi nielegalne zoo z egzotycznymi zwierzętami.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Po reklamie.

0: 8.31, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Na początek smutna wiadomość. Nie żyje aktor Janusz Michałowski, znany z takich filmowych ról jak Komisarz Karelicki w Wabanku, Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, ale też filmów dla młodych widzów jak Tajemnica Sagali czy Magiczne Drzewo. Był mężem nieżyjącej już Izabeli Cywińskiej. Był przede wszystkim aktorem teatralnym. Zaczynał w Koszalinie, potem przez Poznań trafił na warszawskie sceny teatrów Ateneum i Współczesnego. Miał 89 lat.
2: Oparte na faktach.
1: Sędzia Dariusz Zawistowski, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Otwiera się szansa na to, że te wszystkie nowe postępowania nominacyjne zostaną przeprowadzone w taki sposób, że nie będzie podstaw do kwestionowania prawidłowości powołania sędziów, którzy zostaną wskazani prezydentowi do powołania.
1: Zawistowski to były prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną. Nielegalne mini zoo z egzotycznymi zwierzętami odkryli policjanci, którzy interweniowali w sprawie 16-latka z Nowego Targu pokąsanego przez żmiję. Lekarzom z Krakowa udało się uratować mu życie.
4: Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W domu 16-latka policjanci odkryli owady, ptaki i gady, w tym takie, których nie można hodować w Polsce.
5: Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta, były owady, był wąż boa, również zakazany.
4: Wymienia aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami. Przypomnę, policję zaalarmowali lekarze z Prokocimia, którzy ratowali jego życie. Żmija ukąsiła go w czasie karmienia. By go uratować, trzeba było ściągnąć surowice aż z Monachium.
1: Informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Kolejne informacje, czyli fakty u nas o 9. Chłodno i mokro może być do niedzieli. Oczywiście będą też przejaśnienia, ale na pewno nie ma co liczyć na wysoką temperaturę. Upału na mapie przynajmniej na kilka najbliższych dni, jak patrzę, nie widzę. Teraz przejaśnienia na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, w Krakowie też ładnie. Poza tym głównie burzowo, sporo chmur, od 11 do 15 stopni. Mamy dziś maksymalnie tych stopni 21, ale średnia temperatura na poziomie 18-19 stopni. Bez względu na to, co na niebie, na pewno na niebie dzisiaj husarzy. Warto w niebo patrzeć, bo nad krajem przeleci dziś eskadra najnowocześniejszych myśliwców E-35. Będą to husarzy na niebie, specjalnie dla mnie, dla ciebie. Maszyny w specjalnym rajdzie pokazowym wystartują z Łasku. Pojawią się między innymi nad Krakowem, nad Gdańskiem, nad Warszawą. Przeloty w ciągu dnia. Pewnie będziemy o tym informować w faktach. No to skoro tak się zrobiło lotniczo, to niech się pojawi Top Gun.

0: Piosenka, która pojawiła się w finale filmu Belfast, Everlasting Love i Love Affair. 8:41, piątek, o różnych premierach opowiadam w Śniadaniu Mistrzów, ale jeszcze nie było historii związanych z teatrem zbyt wielu. Klasyczna opowieść o Błędnym Rycerzu wraca na scenę w nowej odsłonie na południu kraju w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Jest właśnie ostatni tak naprawdę dzwonek przed premierą Don Quixota Cervantesa, która to opowieść łączy ponadczasową historię z humorem, muzyką i współczesnym spojrzeniem na problemy, z którymi mierzą się także dzisiejsi widzowie.
1: Nasz Don Quixote będzie oczywiście szalony, bo musi być szalony. Staramy się, żeby był zabawny trochę, ale nie boimy się też trudniejszych tematów. Nie chcemy, żeby to był tylko rozrywkowy spektakl, chcemy, żeby to był spektakl rozrywkowy, ale też w pewnym sensie, chociaż nie lubię tego słowa, mądry. I taki jest nasz Don Quixote. Jest to człowiek, który po prostu już nie może znieść tego, że wszyscy ludzie, którzy go otaczają, już nic nie wierzą. A on bardzo chce w coś wierzyć i chce, żeby ludzie w coś wierzyli i chce wrócić do czasów, kiedy jeszcze można było w coś wierzyć i nikt się z tego nie śmiał.
0: Zapowiada Bartosz Cwaliński, dramaturg, który zajął się adaptacją tekstu na warunki sceniczne. Premiera Don Quixota w Częstochowskim Teatrze jutro, a w Krakowie, bo to nawet cała noc teatrów się szykuje z soboty na niedzielę. Przez swoje sceny przewinie się pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkadziesiąt jednostek, kilkadziesiąt lokalizacji, bo to nie tylko teatry instytucjonalne, domy kultury, przedszkole, hotel, naprawdę sporo się będzie działo.
2: Na spektakle zapraszają Akademia Sztuk Teatralnych, Krakowski Teatr Scena 100, Teatr Varieté, Narodowy Stary Teatr zagra dwa spektakle, podobnie jak Bagatela, Teatr Groteska i oczywiście Teatr imienia Juliusza Słowackiego. W Teatrze Ludowym przejedziemy się na aż trzy spektakle i to tramwajem zwanym Pożądaniem w reżyserii Darii Kopiec. Zatańczycie na balu z Teatrem KTO, to oczywiście na Rynku Podgórskim, a jak już jesteśmy przy mniej oczywistych miejscach sceny, powstaną również w Muzeum Armii Krajowej, Kamieniołomie Libana, w Jubilacie, na Placu Wolnica, czy choćby w Składzie Solnym.
0: Kraków jeden na tyle możliwości w ramach Nocy Teatrów, no nie pozostaje nic innego, jak się wybrać. Najpierw na przykład na finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, na krakowski rynek, a potem do teatru.
3: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Po reklamie.

0: Nocna opowieść, Presy Sledge, piątkowo w poranku, a jutro opowieść filmowo-serialowa. Po 15 przygotowują radiową wycieczkę dla Was Jacek Cygan i Natalia Ryba, którzy jak zwykle w piątkowym studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć Łukasz.
1: Przyszliśmy powiedzieć, co będzie u nas w sobotę.
2: Więc powiedz mi teraz przy weekendzie, na punkcie czego masz obsesję?
0: Nie wiem, chyba nie mam obsesji. Nie lubię, jak się ktoś spóźnia. Punktualność, może to.
1: Ależ ten Jacek to zrobił, bo to jest takie nawiązanie do filmów, o których będziemy mówić. Między innymi właśnie Obsesja i Backrooms. My powiemy o nich w kontekście nie tego, że to są świetne propozycje, tylko w kontekście tego, że mamy do czynienia chyba z jakąś nową erą w kinie, ponieważ YouTube przenika do Hollywood.
2: Będzie też przewrotnie, ponieważ z jednej strony, tak jak mówimy, powiemy trochę o tych wielkich sukcesach kasowych, ale z drugiej strony spojrzymy na malutki, bardzo intymny film, dokument, który wszystkim Wam, wszystkim nam zrobi niesamowicie dobrze w środku i chodzi o kumotry.
1: Przyjrzymy się też największej premierze tego tygodnia, czyli Dzień Objawienia Stevena Spielberga i mnie to absolutnie wzrusza, że to jest 30. współpraca pomiędzy nim a Johnem Williamsem i jest tam jeszcze Janusz Kamiński, czyli operator filmowy i to jest również jego kolejna współpraca ze Spielbergiem.
2: Wielka trójca, niech tworzą jak najdłużej i jak to klasycznie, pogadamy trochę przez jaki serial, ja nie mogłem spać w nocy ostatnio, ale też pogadamy co słychać za kulisami show biznesu, jak chociażby to, że od 3 lat słyszymy, że powstaje druga część Gorączki. No i jak widać, dalej nie powstała.
1: No i oczywiście będzie też nasz konkurs na zgadywanie cytatów, więc możecie sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do nas od 15 w sobotę.
2: Do usłyszenia.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.

0: od pana Strausa muzyczne pozdrowienie w Śniadaniu Mistrzów, a fakty nam się należą o 9, czyli już za 3 minuty. Co w faktach się wydarzy, to wie Grzegorz Jasiński.
1: W faktach będziemy mówić o zbliżającej się podróży prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych, o przelocie samolotów F-35 nad Polską, najpierw Gdańsk, potem Warszawa, Kraków, Łódź. Będziemy też mówić o szansach na poprawę warunków przelotów pasażerów zwykłymi samolotami.
0: Ja mówiłem, że husarze pojawią się w faktach RMF Classic. No, prawie prorokiem jestem, w szczegóły o 9.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już dziś po 14 w RMF Classic.
9: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
0: Po 9 już czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Prezydent dostał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa. Tomasz Telikowski pytał, jak wygląda polityczna strona tej wizyty.
13: Minister Przydacz zapewniał, że przewidziane są spotkania z Donaldem Trumpem.
14: Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście.
13: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
14: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim czasie.
13: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
14: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.
13: Przydacz jasno zaznaczył, że w czasie politycznych spotkań w USA jest także czas na spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem.
14: W poniedziałek są przewidziane spotkania na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
13: Cztery oczy.
14: Tak.
13: A czego dotyczyć będą te rozmowy?
14: Będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej.
13: Istotnym ich elementem będzie także liczba stacjonujących w Polsce amerykańskich żołnierzy, bo liczba ta wciąż nie jest oczywista.
1: Cała rozmowa z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej jest na rmf24.pl. Najpierw Gdańsk, potem Warszawa, Kraków, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku Łódź. Nad Polską przelecą dziś myśliwce F-35, to będzie ich powitanie z krajem. Na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża zbiera się coraz więcej osób.
2: Historyczne wydarzenie, więc chciałbym zobaczyć nasze nowe samoloty. To słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
15: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska je kupiła.
16: Jak chcecie zrobić to zdjęcie? Jaki jest patent?
17: Teleobiektyw, długa lufa. I łód szczęścia po prostu.
1: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Nad Gdańskiem maszyny pojawią się o 9.45, potem zawrócą do Warszawy. Tam o 10.10 przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. 25 minut później będą już nad Wawelem w Krakowie, a na koniec Łódź, gdzie pojawią się o 10.45.
8: Pytamy o fakty.
1: Czy prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione? Jest propozycja unijnych przepisów. W tej sprawie szczegóły zna korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmo bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
1: Propozycje Cypru w tej sprawie wstępnie poparli europosłowie. W holenderskim Hertogenbosch Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału rozgrywanego tam turnieju. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe 6-0-6-3.
19: Był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu. Od samego początku wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to naprawdę dobrze.
1: Dziś po południu Majchrzak półfinał zagra z Felixem Auger-Aliassime'em. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału rozgrywanego na tych samych kortach turnieju WTA 250. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2. Jej kolejną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sonmez.
0: A my już rozglądamy się za kolejnymi faktami. O 9.30 wróci do nas Grzegorz Jasiński. Na większe ocieplenie musicie poczekać kilka dni. Musimy wspólnie. Do końca tego tygodnia temperatura raczej nie przekroczy 24-25 stopni. Dziś 21 stopni maksymalnie. Najcieplej ma być w centrum, na Śląsku i na Opolszczyźnie. Teraz po prostu jest chłodno. Od 11 do 15 stopni. Poranek z przelotnym deszczem jeszcze miejscami. W centrum, na południu też sporo chmur. Na wschodzie również. Po południu miejscami może być burzowo. 9.05. Pierwsze recenzje są entuzjastyczne. Polska powieść realistyczna ma dziś ponoć głos Macieja Płazy. Jego najnowsza książka Kasperl i Margit to jest melodramat, historia 3 dekad XX wieku, historia 2 postaci, które idą przez świat, który jest teatrem i które szukają sensu życia. Szukają też siebie. Nie brakuje w tej książce odniesień choćby do kina i o te odniesienia do teatru, kina, kultury będę Macieja Płazę, gościa Śniadania Mistrzów, po 9.30 pytało.
8: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: Pierwsze spotkania na Mistrzostwach Świata Piłkarskich za nami, a okazuje się, że jest taki jeden bardzo nietuzinkowy gracz, który może mieć spore znaczenie podczas tego, co będzie działo się przez ponad 30 dni za oceanem i o tym za chwilę powiemy. No i kiedy będziecie tego słuchać, to myślicie sobie na początku, pomyślicie sobie na początku Mission Impossible, ale wcale tak nie będzie. Muzycznie natomiast już teraz Mission Impossible.

0: Merida Waleczna i Patrick Doyle. To muzycznie za nami. Tymczasem 48 drużyn walczy o punkty zwycięstwa na rozpoczętym właśnie mundialu, na którym bardzo ważnym graczem może okazać się smog.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Smog, a konkretnie letni smog fotochemiczny, może być ważnym rozgrywającym w czasie tegorocznego mundialu, który właśnie się rozpoczął. Chodzi przede wszystkim o ozon powstający w gorące, słoneczne dni z zanieczyszczeń komunikacyjnych. Takie warunki często występują w miastach, które są gospodarzami turnieju, m.in. w Monterey, Guadalajarze czy Los Angeles. Badania pokazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność piłkarzy. Zawodnicy biegają wtedy mniej, wolniej, popełniają więcej błędów. Razem ze wzrostem poziomu smogu spada też liczba podań, rośnie liczba fauli. Eksperci zwracają uwagę, że podczas tego turnieju efekt może być szczególnie widoczny, między innymi przez różnice klimatycznej wysokości, na jakiej położone są stadiony. To może oznaczać, że zawodnicy będą mieli problem z utrzymaniem wysokiego tempa gry. Jak będzie? O tym przekonamy się, oglądając kolejne spotkania.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: na ścieżce poranka piątkowo wiele tematów. Sherlock Holmes, gra cień, Hans Zimmer to muzycznie i to za nami. Przed nami uniwersum RMF Classic i jak zwykle w piątek oznacza, że Kasia Czajka-Kominiarczuk pojawia się w studiu i trochę zapowiada u nas to, co szykuje się jutro u niej w programie po 13. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć.
0: W twoim uniwersum połączysz jak zwykle wiele światów. Uniwersum filmu, o tym opowiadamy ostatnio, często łączy się z serialowym. Coraz chętniej twórcy seriali sięgają po to, co w kinie się już sprawdziło. Będzie więc serialowa wersja Ptaków?
1: Wygląda na to, że dostaniemy serialową wersję Ptaków. Główną rolę ma zagrać Sarah Snook. Ale ja powiem tak, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Dlatego, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Hollywood próbuje wziąć tą przerażającą historię o tym, że ptaki zwracają się przeciwko nam i zrobić z niej coś na miarę Hitchcocka. Próbowano już w 2007, 2017. Teraz wygląda na to, że serial dostaniemy w 2027. Czy do trzech razy sztuka? Zobaczymy. No, na razie mamy już obsady, mamy już zapowiedzi, więc pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, że nawet bez Hitchcocka ta opowieść będzie odpowiednio przerażająca.
0: Czekamy. Dużo pewniejsze natomiast są wieści z połączenia nie kina i serialu, ale literatury i serialu. Będzie nowy serial bazujący na literaturze, w którym zobaczymy Anię Taylor-Joy.
1: Tak, czeka nas nowy serial z Anią Taylor-Joy. Tytuł będzie Lucky i będzie opowiadać o kobiecie, która pragnie się odciąć od świata przestępczego, zacząć życie na nowo. Czekają tylko jeden ostatni skok, no i ten skok się nie udaje i nasza bohaterka musi uciekać zarówno przed władzami, jak i przed bosem mafii. Widziałam zwiastun, zapowiada się coś bardzo ciekawego, bardzo emocjonującego i dokładnie to jest moim zdaniem taki serial, który chcemy oglądać latem. Dużo akcji, ciekawie zarysowane postacie, no i bohaterka, której łatwo kibicować.
0: Więcej historii ze świata seriali Katarzyna Czajka-Kominiarczuk zdradza u nas w Uniwersum RMF Classic po 13 jutro.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.

0: 9:27, łyk klasyki w śniadaniu mistrzów, czyli spotkanie z panem Bachem, a za chwilę spotkanie z Grzegorzem Jasińskim, który przygotowuje dla nas kolejną porcję faktów, w nich między innymi znaczki pocztowe w roli głównej.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki, co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: 9.31, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas na fakty, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Kolejną demonstrację w sprawie przyszłości centrów zdrowia psychicznego zorganizują w czwartek lekarze, psychiatrzy i pacjenci, dowiedział się nasz reporter. Będą domagać się jak najszybszego otwierania nowych placówek. W ten sposób będą sprzeciwiać się też modelowi finansowania tych lecznic, który w połowie maja zaproponował rząd. Obecnie w Polsce działa 118 centrów zdrowia psychicznego. Docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej.
2: Śledzimy fakty.
1: Papież Leon XIV przed południem odleci z Las Palmas na wyspie Gran Canaria na Teneryfę. To pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, który odwiedza Wyspy Kanaryjskie. Pierwszym punktem wizyty na Teneryfie tymczasowe centrum pobytu migrantów, znajdujące się w dawnej bazie wojskowej La Laguna. Tam spotka się z 600 migrantami, wygłosi jedyne podczas podróży do Hiszpanii przemówienie po francusku, bo to z tych rejonów językowych Afryki przybywa na Wyspy Kanaryjskie większość migrantów. Ponad 1000 znaczków o różnej tematyce, cenne i rzadkie eksponaty można podziwiać na wystawie zorganizowanej w małopolskiej Trzebini. Okazją jest 30-lecie działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście. Każdy eksponat opowiada własną historię i pozwala odkrywać niezwykłe miejsca, podkreśla Marian Kazieczko, komisarz wystawy.
3: Kolega z Krakowa wystawia zbiór Sięgamy po skarby ziemi. Tam jest jeden z najcenniejszych znaczków. Generalny gubernik, to jest znaczki, które zostały wyprodukowane, a nie dostały się do obiegu, tak zwane górale. Tam jest szyb naftowy, ten znaczek jest bardzo rzadki, poszukiwany w eksponatach tematycznych o temacie górnictwo.
1: Wystawa w gmachu manufaktury jest dostępna dla wszystkich do jutra.
0: Z faktami wrócimy do Was o 10. Dziś 20-21 stopni po południu maksymalnie, jutro ma być podobnie, a w niedzielę jeszcze chłodniej, w ciągu dnia od 15 do 19 stopni, tak ma być na koniec tego tygodnia, dlatego aura będzie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin mocno zmienna, czyli trochę słońca, trochę chmur i szykujcie się także na opady deszczu, miejscami również burze. Teraz pochmurno na Suwalszczyźnie, burzowo w centrum i na Podkarpaciu. 9.33, Michael Bublé się do nas wprosił, bardzo proszę, a potem ja zaprosiłem Macieja Płazę, ponieważ jego nowa powieść Kasper i Margit ma w sobie wątków wiele jakich, no także dotyczących kultury, czyli tego, co nas bardzo mocno interesuje. Kultury z początku XX wieku. W świat Kaspra i Margit wybierzemy się za chwilę, wcześniej Sway.

0: 9.37, było Sway, będzie Berlin, Poznań, Kasper i Margit.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Naszym gościem Maciej Płaza, którego najnowsza powieść już w dobrych miejscach z książkami, Kasper i Margit, opublikowana przez wydawnictwo literackie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wielka powieść, pierwsi recenzenci mówią. Powieść realistyczna, to taki trochę sprzeciw wobec tego twój też wewnętrzny, co dzisiaj się pisze w języku polskim?
2: Trochę tak, przynajmniej chęć, pragnienie przypomnienia tego właśnie, czym jest literatura piękna, czym jest powieść, która wydaje mi się, że poza obiegiem popularnym, który ma się świetnie cały czas, i poza obiegiem popularnym tak ścieniała jest herlała trochę. I tak chciałem przypomnieć, że ona potrafi być też silna i muskularna.
0: I wielka. I potrafi być melodramatyczną opowieścią, ale taką, wiesz, no nie egzotyczną, tylko taką chwytającą za serce?
2: Tak chciałem właśnie napisać. Chciałem napisać melodramat. To, zanim jeszcze wymyśliłem tytuł tej książki, myślałem o tej książce jako o brukowym melodramacie. Tak sobie ometkowałem. Brukowy, ponieważ tam spora część tej książki dzieje się dosłownie na bruku, wśród ludzi, którzy właściwie nic nie mają, oprócz noża w kieszeni, akordeonu na plecach i chęci, umiejętności przetrwania. A melodramat, bo nie bałem się tam efektów takich emocjonalnych, silnych. Zresztą melodramat mnie ciekawi, bo to jest forma, która jest taki, nie wiem, czy ma jakąś kanoniczną definicję, ale jest to, melodramat to jest opowieść miłosna, nad którą wisi fatum. A to mnie bardzo ciekawiło i właśnie taką opowieść miłosną chciałem napisać.
0: A co wisi nad początkiem XX wieku, nad tym czasem, o którym piszesz? To jest, twoja powieść zaczyna się w 1903 roku, kończy w latach 30. No i głównie jesteśmy jednak w Berlinie przez znaczną część tej opowieści. Co ciąży nad Berlinem końca wojny i powojennym?
2: Wisi widmo wielkich zmian. To znaczy właściwie ono wisi już nad całym światem tej powieści, już nad Poznaniem przed pierwszą wojną światową. Wybucha pierwsza wojna światowa, która zmiotła właściwie ten dawny porządek. Wydawałoby się wieczny. No a potem nastaje okres, przynajmniej w Niemczech, w Berlinie, bo tam się przenosi akcja na właściwie tych kilkanaście lat Republiki Weimarskiej. Berlin pogrąża się w pijanym, narkotycznym, erotycznym szale, ale wisi nad nim niezauważane przez dłuższy czas, ale jednak widmo nieuniknionych zmian, takich reakcji. No i ono nadchodzi. Jest nim nazizm, jest nim Hitler.
0: A historia w wątku melodramatycznym i emocjonalnym dotyczy dwóch postaci z zupełnie różnych porządków. To Małgorzata, która później staje się Margit, wywodząca się z zubożałej szlachty, no i człowiek z ulicy, analfabeta, Kasper, który jednak grać potrafi.
2: Tak, to jest mój Orfeusz, ludowy, brukowy Orfeusz. On pięknie śpiewa, ma piękny głos, jest dość szybko, znajduje sobie takiego mentora, nauczyciela gry na akordeonie, staje się w tym mistrzem. Jest takim samorodnym, wielkim samorodnym talentem poetyckim, balladopisarskim i wokalnym. I rzeczywiście jest takim właśnie brukowym Orfeuszem poznańskim, który chodzi na ulicach i gra. Właściwie kto tylko chce, to gra mu. Czy do śmiechu, czy do smutku, czy Niemcom, czy Polakom, właściwie wszystkim. Bo ma też instynkt przetrwania, który każe mu wychodzić naprzeciw gustom i spełniać życzenia słuchaczy.
0: Ja spełnię życzenie swoje i mam nadzieję państwa, i jeszcze zaproszę do dalszej rozmowy Macieja. A teraz dźwięki.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: No, dla części z państwa to będą dźwięki, które mogą kojarzyć się z czasem początku XX wieku, bo kino nieme wtedy królowało, a w kinie niemem był taki pan, który nazywał się Taper, który mógł grać coś takiego.

0: Frank Churchill i dźwięki z Królewnej Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków. 13 minut brakuje do 10.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: A naszym cały czas gościem Maciej Płaza, jego najnowsza książka Kasper i Margit. Dzisiaj o niej w śniadaniu mistrzów rozmawiamy, opublikowana przez wydawnictwo literackie. No i mamy dwoje głównych bohaterów o bardzo różnych żywotach, które to żywoty się połączą w pewnym momencie, bardzo nietypowo się połączą. Kasper i Margit, dwie różne opowieści i dwie różne języki, to podkreślmy. Jeden ten z tych języków, język Kacpra, vel Kaspra, Kasprla jest zbudowany na gwarze wielkopolskiej, poznańskiej.
2: Tak, Kasper jest poznańskim, jak to się mówiło kiedyś, juchtą, czy takim rojbrem poznańskim, czyli chłopakiem z ulicy, takim trochę opryszkiem. Zresztą ociera się o środowisko przestępcze początków XX wieku. Jest, no i tak, no, on musiał mówić o poznańsku, tak organicznie po prostu, tak jak się wtedy mówiło. Gwara poznańska wciąż istnieje, chociaż już jest zanikła jak wszystkie gwary, ale specjaliści dbają, żeby ona wciąż żyła. Są książki, słowniki, gawędy bardzo popularne, różne radiowe też opowiastki, przekłady też klasyki literatury na gwarę poznańską, więc ta gwara żyje. Jest z czego czerpać w każdym razie, jest z czego czerpać inspirację. No i spróbowałem tę gwarę ożywić, odtworzyć i no właśnie zaprząc ją do swojego użytku. To nie jest książka oczywiście pisana gwarą, ale pisana językiem literackim, w którym oczywiście gwary jest sporo. Na szczęście jest słowniczek w książce.
0: Tak na końcu może. Sam korzystałem kilka razy. A ty korzystasz z okazji, którą sobie sam dałeś, umiejscawiając akcję w tym czasie, czyli na początku XX wieku i wybierając Berlin jako jedną z tych osi i miejsc, dlatego że przez ten Berlin w dwudziestoleciu międzywojennym przewija się całe mnóstwo bardzo ważnych dla kultury postaci, które pojawiają się w twojej książce i które twoje postaci spotykają. Będę wymieniał. Tomasz Mann, Stefan Zweig, to pisarze. Murnau, znakomity filmowiec. Lubitsch, znakomity filmowiec. Pola Negri. W ogóle wszystko zaczyna się jeszcze w Polsce od spotkania Modrzejewskiej. I mógłbym tak naprawdę długo wymieniać.
2: Ale nie wymieniłeś chyba głównego bohatera drugiego planu, tak, czyli jest. Bertolta Brechta.
0: Tak jest, Bertolt Brecht, Max Reinhardt, no sporo tego jest.
2: Tak, miałem z tym wielką zabawę w ogóle, dużo śmiechu i takiej fajnej literackiej frajdy, mieszając w tym piekielnym kotle, jakie jest ta książka, postaci fikcyjne z rzeczywistymi. Zresztą to jest prawo i właściwie to tak rzecz już uświęcona przez tradycję powieści historycznej, że jeśli ta powieść ma być zakotwiczona w autentycznej historii, no to postacie rzeczywiste dobrze, gdyby się tam pojawiły. Zwłaszcza Bertolt Brecht stał się takim twórcą bardzo mi bliskim, chociaż jako człowiek budził we mnie bardzo skrajne odczucia i antypatię również. No on staje się jednym z największych właściwie berlińskich przyjaciół mojego Kaspra. Tak? Nawiązuje się między nimi bardzo dziwna, szorstka, taka pełna różnych wybryków przyjaźń.
0: Trochę o książce opowiedzieliśmy, ale ta opowieść jest o tyle ciekawa i warta lektury, że możecie sobie państwo sami wybrać ścieżkę, którą pójdziecie. Tych możliwości naprawdę odczytania tej powieści jest sporo, bo ta powieść jest również teatrem. Tu się zatrzymam, reszta pozostaje w czytaniu indywidualnym. Kasper i Margit, Maciej Płaza, gościem Śniadania Mistrzów. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gość Śniadania Mistrzów.
0: A my teraz przeniesiemy się do Berlina, czasu międzywojnia. Do Berlina przenosi nas serial, moim zdaniem bardzo dobry, Babylon Berlin, a w nim takie dźwięki, których autorem jest Brian Ferry i jego orkiestra.

0: Karnawał zwierząt na puentę piątkowego śniadania mistrzów. No a wielka przygoda dopiero przed wami, bo po pierwsze weekend, po drugie spotkanie z Katarzyną Chnat.
1: To prawda i plecak pełen pomysłów. Jak zawsze po 10:00 konkurs bardzo podróżniczy z niespodziankami, tyle mogę powiedzieć.
0: No to będzie na pewno karnawałowo.
1: I sportowo.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: reklamie.
1: Minęła 10:00, słuchacie RMF Classic, czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
2: Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taką informację o poranku ujawnił dziennik New York Times, powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. W porannej rozmowie w RMF FM o te plany szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, Marcina Przydacza, pytał Tomasz Terlikowski.
3: Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
4: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
3: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
4: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
3: ale
4: w Europie.
3: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
4: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o
3: ja
4: to,
3: ja się tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
4: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, nie dotknęły Polski.
2: Cała rozmowa z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej jest na rmf24.pl. Supernowoczesne myśliwce F-35 rozpoczęły powitanie z Polską. Minęły już Westerplatte w Gdańsku, za kilka minut będą w Warszawie, potem jeszcze Kraków i Łódź. W Krakowie na niebie lekkie zachmurzenie, ale słońce nieśmiało przebija się przez chmury. To oznacza, że widoczność jest dobra. Pasjonaci lotnictwa już od ponad godziny zajmują najlepsze miejsca z doskonałym widokiem na miasto i spodziewają się.
5: Dobrych ujęć, dobrego nagrania, no i fajnego przelotu.
6: Czego się spodziewam? No jednak emocji chyba trochę, no bo to pierwsze takie samoloty u nas. No i takie jest oczekiwanie i trochę taka ekscytacja nawet.
5: W tamtym roku widzieliśmy, nagraliśmy F-16, więc grzechem byłoby nie nagrać F-35.
2: Tu nad Wawelem maszyn F-35 spodziewamy się około 10:35.
7: Odsłaniamy fakty.
2: Kolejne wezwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19. Od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o kwotę 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Jak dowiedział się nasz reporter, Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie. W tle jest wciąż ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki. Decyzję w tej sprawie belgijski sąd wydał 1 kwietnia. Polska wciąż czeka na doręczenie wyroku wykonawczego w tej sprawie. Potem w planie jest złożenie apelacji. Muzyka, kabaret i masa uśmiechu. Już 20 czerwca w Krakowie festiwal Black or White. To będzie wyjątkowy czas, świetna zabawa i super energia, w której młodość spotyka się z doświadczeniem.
8: Między innymi Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Na pewno będzie kilka nowości naszej nowej gwiazdy Sary James, która w tym roku zaszczyci nas swoją obecnością. Od siebie powiem, że to jest jedyna impreza, która łączy śpiew, piękną muzykę, uśmiech, kabaret i przede wszystkim bardzo rodzinną i przyjacielską atmosferę. Na jednej scenie za jeden bilet przez 3 godziny w pięknej atmosferze.
2: Zapraszała Izabela Mycnik, współorganizatorka festiwalu Black or White. Na stronie RMF24 mamy zaproszenia.
1: A ja zapraszam na kolejne fakty u nas znów za godzinę o 11:00. Teraz prognoza pogody. Dzień zaczął nam się pod chmurami, ale teraz na południu na przykład jest jakby nieco lepiej, natomiast synoptycy zapowiadają nadal przelotne opady deszczu w całym kraju, szczególnie w centrum i na wschodzie. Miejscami możliwe burze, a nawet burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie chłodniej, tam 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z zachodu. 10:05, Katarzyna Chnat, dzień dobry. W RMF Classic zaczynamy teraz program, który pobudza kreatywność, a to w pracy się przydaje. Robimy to poprzez konkurs, w którym trochę bawimy się w skojarzenia, trochę Was po prostu inspirujemy i dostarczamy dobrych emocji w konkursie Plecak pełen pomysłów. Gramy też najpiękniejszą muzykę filmową. Za chwilę ta z kultowego westernu, Wagon Train, a na początek wstęp do 4. aktu opery Carmen Bizeta. To będzie wykonanie muzyków orkiestry francuskiej, którą poprowadzi Sir Thomas Beecham.

0: Muzycznie przez chwilę byliśmy na dzikim zachodzie, a jakie jeszcze miejsca będziemy dzisiaj odwiedzać, to będę odkrywać się przed wami na bieżąco, no i będzie też trochę muzycznych nowości w RMF Classic. Natomiast w konkursie Plecak pełen pomysłów upodobałam sobie dzisiaj jedno szczególne miejsce, o którym trochę wam opowiem i podpowiem, co zabrać ze sobą, jeśli się tam wybierzecie, a ono jest szczególnie atrakcyjne właśnie teraz, w tych najbliższych dniach. Dlaczego? No to już sami będziecie musieli odkryć, słuchając naszych konkursowych podpowiedzi. W finale posłuchamy też opowieści o innym kraju, o którym powie ktoś z was, bo na tym to właśnie polega, że w konkursie odgadujecie naszą zagadkę, a w odpowiedzi na drugie pytanie proponujecie i opisujecie inne miejsce atrakcyjne turystycznie. Do wygrania prawdziwy plecak, bardzo praktyczny, do którego wrzucimy wam jeszcze kilka naszych gadżetów. Szczegóły konkursu jak zawsze znajdziecie na rmfclassic.pl, tam również formularz konkursowy, pierwsza wskazówka przed godziną 11, a finał o 13:30. Zapraszam serdecznie.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Teraz muzyczna podróż na afrykańską sawannę i piosenka z filmu Król Lew.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
4: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Czerwiec pełen wspaniałych wydarzeń. W Koszalinie trwa 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, który jest jednym z najstarszych i najważniejszych w Polsce festiwali poświęconych debiutom filmowym. W programie tegorocznej odsłony znalazły się dziesiątki projekcji konkursowych, premiery, pokazy specjalne, wydarzenia muzyczne, wystawy, spotkania branżowe i rozmowy z twórcami. W ciągu tego tygodnia publiczność mogła oglądać się najważniejsze pełnometrażowe debiuty fabularne i dokumentalne oraz krótkie metraże młodych twórczyń i twórców, którzy już dziś wyznaczają kierunki rozwoju współczesnego kina. Projekcje odbywają się przede wszystkim w kinie Kryterium i kinie w Bibliotece, a festiwal tradycyjnie wychodzi również w przestrzeń miasta, na rynek staromiejski, scenę festiwalową przy amfiteatrze i do galerii sztuki. Zwieńczeniem wydarzenia będzie gala zakończenia, która odbędzie się już jutro, 13 czerwca w Filharmonii Koszalińskiej, a dzień później w niedzielę podsumowanie festiwalu i pokaz wszystkich nagrodzonych filmów. Tymczasem Braswood Festival rozrasta się i będzie miał drugi dzień. Wieczór z topową włoską muzyką filmową na 34. piętrze. Dyrektor artystyczny Braswood Soundtracks Łukasz Lucy-Rostkowski ogłasza drugi dzień festiwalu w prestiżowej przestrzeni Olivia Star. Zatem festiwal Braswood Soundtracks 2026 potrwa dwa dni. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej festiwal po raz pierwszy przeniesie się do Gdańska. 13 września na najwyższym 34. piętrze wieżowca odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Na tle magicznych lasów, architektury i Zatoki Gdańskiej zagrają Federico Albanese oraz Alter Echo String Quartet z muzyką Ennio Morricone, Nino Rota i Niccolò Piovaniego. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Kaufland.

0: 49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Po reklamie.

Jest 10:47, słuchacie RMF Classic z naszą podróżniczą zabawą, plecak pełen pomysłów. My wędrujemy w różne przestrzenie i gramy również ciekawie. Za chwilę Park Jurajski 3 dźwiękowo, teraz natomiast zanurzymy się w świat gier. Posłuchamy piosenki Lany Del Rey z gry 007 First Light, w której ponoć można wcielić się w postać młodego Jamesa Bonda.

0: plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: A w tej zabawie wędrujemy w różne kierunki świata i dzisiaj planujemy wyjazd do państwa, które bogate jest nie tylko kulturowo, ale ma też sporo surowców mineralnych, natomiast nieco ograniczony areał ziemi uprawnej. To państwo oferuje mnóstwo atrakcji, od rajskich plaż po tropikalną dżunglę i górskie miasteczka. Ale udając się tam, warto się przygotować, no i ja będę podpowiadać, co jest ważne i co może się tam przydać. Kluczem, jak mówią fachowcy, jest przygotowanie się na specyficzny klimat, ale też lokalne warunki sanitarne i formalności wyjazdowe. Zatem do naszego wirtualnego plecaka koniecznie trzeba wrzucić paszport, formularz FMM i gotówkę i karty płatnicze, najlepiej wielowalutowe. Co jeszcze? No o tym powiem nieco później. Zapraszam, słuchajcie, wyłapujcie wskazówki i zgłaszajcie się do naszej zabawy. Szczegóły i formularz znajdziecie na rmfclassic.pl. My wracamy do muzyki. U nas teraz wątki hiszpańskie się pojawią i fragment suity hiszpańskiej Asturias Albenica przy fortepianie Alicia de la Rocha.

0: Fragment suity hiszpańskiej kończy tę godzinę programu w RMF Classic. Zbliża się 11:00. Za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, z nami w studiu jest Grzegorz Jasiński, zatem czas na kolejne fakty o 11:00.
15: Na faktach husarze. Trwa inauguracyjny przelot nowych samolotów wielozadaniowych F-35. Husarze to najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa wojskowego. Teraz maszyn powinni wypatrywać mieszkańcy Łodzi. 25 minut temu formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie.
16: Jest to wielkie wydarzenie. No, mamy maszyny piątej generacji, bo one były bardzo Polsce potrzebne, naprawdę.
17: To było kilka sekund, ale tak. Widowiskowe.
16: Tak, bardzo widowiskowe. Przyznam się szczerze, spodziewałem się, że jednak troszkę wcześniej je usłyszymy. No, na szczęście aparat był w gotowości. Wideo nie udało się nakręcić po prostu, bo to było za szybko.
17: Ale zdjęcia są.
16: Zdjęcia są dużo, seryjne, także będzie teraz co przeglądać w domu.
15: Wcześniej pojawiły się nad Warszawą.
18: Bardzo szybko, nawet nie wiem, czy zdążyłam nagrać cokolwiek, a próbowałam.
17: Powiem słuchaczom, że Karolina trzyma rękę na sercu, na klatce piersiowej i chyba z wrażenia.
18: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
17: I jakie wrażenia, Kuba?
19: W ogóle zdziwiłem się, że tak widoczne są, w sensie, że obrysy nawet całe były widoczne dobrze. Więc naprawdę nisko leciały.
15: Usłyszał Michał Radkowski. Przelot eskadry w ramach powitania z Polską zaczął się od Westerplatte i Gdańska.
20: Niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu widziałem w sumie myśliwce takie latające. Najnowsze maszyny na świecie tak naprawdę.
21: Bardzo szybko minęło, ale super, super wrażenie, super to zobaczyć.
22: Ważne wydarzenie na pewno, to jest krok milowy dla polskiej armii. Cieszę się, że miałem okazję to
1: zobaczyć.
3: Krótki, ale mega, super, naprawdę. Już relacja na całą rodzinkę poszła.
22: Za dziecka udało mi się raz być na przelocie F-16 i do tej pory pamiętam to wrażenie, ten dźwięk, ten huk i chciałam, żeby syn też tego doświadczył.
23: Bo takie nowe F-35 to nie jest taki normalny myśliwiec, tylko cała jakby taka twierdza.
15: Te głosy zebrał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Wracamy na ziemię. Planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Tak gość Tomasza Telikowskiego w RMF FM, Marcin Przydacz, odpowiada na pytania o wizytę Karola Nawrockiego za oceanem. Prezydent dostał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa.
24: W czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim czasie.
25: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
24: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.
15: Cała rozmowa z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej jest na rmf24.pl.
26: Fakty i ludzie.
15: Ponad 1200 obrazów na ekranie, do tego poetyckie teksty oraz muzyka. Już w niedzielę w Katowicach światowa premiera spektaklu zatytułowanego The Voyage. Obrazy są Jana Sawki, teksty Edwarda Stachury, a muzykę skomponował Józef Skrzek.
27: To opowiadanie w muzyce będzie dotyczyło tych wielu, wielu nastrojów, które się pojawią na ekranie z obrazami, zarówno dotyczących ludzkich przeżyć, dotyczących miłości, dotyczących rozczarowań, oczywiście zagrożeń, które są we współczesności, które bywały wciąż na świecie. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim będzie więź.
15: Usłyszał od Józefa Skrzeka nasz reporter Marcin Buczek.
0: Kolejne fakty w RMF Classic za godzinę o 12:00. Teraz zapraszam na prognozę pogody. W Krakowie pojawiło się słońce przez chwilę i mamy całkiem przyjemne piątkowe przedpołudnie, ale wiszą też ciężkie chmury, więc wszystko jeszcze może się zmienić, a przelotny deszcz dzisiaj spodziewany jest w całej Polsce. W centrum i na wschodzie miejscami również burze i burze z gradem, w Tatrach deszcz ze śniegiem. Tak też będzie niestety przez cały najbliższy weekend. A na termometrach dzisiaj od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej, tam tylko 14.
28: RMF Classic. Zatrzymaj się. I posłuchaj.
29: Cześć, mówi Edyta Górniak.
30: Hi, I'm Kylie Minogue.
29: Z tej strony Natalia Kukulska.
31: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jak pojawia się muzyka z filmu Amelia, to ja od razu mam przed oczami paryskie uliczki i kafejki. A my dziś w RMF Classic w zupełnie inne miejsce się wybieramy w konkursie Plecak pełen pomysłów. Katarzyna Chnant zapraszam na kolejną godzinę z nami w konkursie podróżniczym i z najpiękniejszą muzyką filmową. W najbliższych minutach u nas dźwięki m.in. z kronik portowych, ze Shreka i z filmu Władcy Wszechświata. A teraz kolejna wskazówka konkursowa.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Kolejne miejsce wybraliśmy, o którym chcemy trochę opowiedzieć, a że odnajdą się w nim teraz i miłośnicy przyrody, i ostrej, aromatycznej kuchni, i fani sportu, no to o tym kraju warto więcej poczytać. A ja mam kilka praktycznych wskazówek dla tych, którzy się tam wybierają. Zatem do plecaka warto będzie wrzucić leki na żołądek, probiotyki, węgiel aktywny i elektrolity. A to nie tylko ze względu na ostre przyprawy stosowane w tamtejszej kuchni, ale też dlatego, że tamtejsza flora bakteryjna znacznie różni się od europejskiej, a i słońce potrafi być bezwzględne. Zatem dokąd my się dziś pakujemy? Gdzie takie rzeczy się przydadzą? Kto już zna odpowiedź, to może się już zabrać za wypełnianie formularza konkursowego, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl w zakładce Plecak pełen pomysłów. My wracamy teraz do pomysłów muzycznych i do muzycznych podróży i posłuchamy kompozycji Daniela Pembertona ze ścieżki dźwiękowej do filmu Władcy Wszechświata. To jest jedna z naszych nowości, a film aktualnie do zobaczenia w kinach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic.
2: W notowaniu 552 prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Daniel Lopatin i muzyka do filmu Wielki Marty.
1: Miejsce drugie.
2: Muzyka Loriena Testarda z gry wideo Ekspedycja 33. Clair Obscur.
1: Miejsce pierwsze.
2: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki.

0: muzyki filmowej RMF Classic.
1: Do poczekalni trafiły nowości i możecie wybierać faworytów w kolejnym notowaniu głównym. Spotykamy się w niedzielę od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już dziś po 14 w RMF Classic.
2: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Po reklamie.

25 minut po godzinie 11. Słuchacie RMF Classic. Wracamy teraz do muzyki, która umila czas w pracy, w drodze i na urlopie. Czyli Gonzales i jego Advantage Points to za chwilę u nas, a teraz zabrzmi trzecia część suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. To wykonanie norweskiej orkiestry radiowej, którą prowadzi Ari Rassilainen.

0: Czyli Gonzalez, jego Advantage Points w RMF Classic to za nami. A słowo czyli dziś jest też wskazówką w konkursie podróżniczym. Czyli kolendra, kmin rzymski, ale też czosnek i cebula to przyprawy chętnie wykorzystywane w kuchni kraju, którego nazwę dzisiaj trzeba odgadnąć, by zawalczyć o nagrody. Zapraszam do tego konkursu.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A dzisiaj pakujemy plecak na daleką podróż, ale to, co nas tam czeka, jest na tyle intrygujące, że warto poświęcić czas na dobre przygotowanie się. Ogarnęliśmy już rzeczy związane z formalnościami wyjazdowymi, z dokumentami czy lekami. Czas teraz na ciuchy. Szykujemy się na podróż do ciepłego kraju, ale na tyle dużego, że w każdym regionie pogoda będzie inna. Zatem pakujemy do bagażu zarówno lekkie, przewiewne ubrania, jak też coś cieplejszego, jakąś bluzę czy kurtkę, ale też buty do wody, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i koniecznie buty sportowe. A jako ciekawostkę powiem wam, że ponad połowa mieszkańców tego kraju żyje w środkowej części, podczas gdy rozległe regiony na suchej północy i tropikalnym południu są rzadko zaludnione. Co to za kraj? Odpowiedzi wpisujcie do formularza konkursu Plecak pełen pomysłów, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Finał o 13.30. A u nas teraz muzyka Billa Contiego z serialu Północ-Południe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku omówimy sobie oczywiście najnowszą premierę od Stevena Spielberga.
3: Pogadamy też, czy Gorączka 2 w ogóle powstanie. Jaki udział w tym ma Leo DiCaprio?
2: Zaproponujemy Wam fantastyczną, filmową, dokumentalną perełkę, której nie możecie przegapić.
3: I przegadamy też, dlaczego sukces takich filmów jak Obsesja czy Backrooms to coś znacznie więcej niż tylko wielki box office.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już jutro po 15. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
8: Kochasz słońce?
9: My też!
8: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję! Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Fragment koncertu fletowego C-dur Antonio Vivaldiego grała Akademia Montis Regalis w RMF Classic. Tymczasem trwa nasza plecakowa zabawa. Wrócimy do niej niebawem i będą kolejne wskazówki. Wszystkie szczegóły w międzyczasie możecie zawsze podpatrzeć na stronie rmfclassic.pl. Tymczasem ja zaglądam do kalendarza wydarzeń, bo weekend na horyzoncie. Kto najbliższe dni spędzi w Krakowie, ten nie będzie narzekał na nudę. Tu zawsze jest co robić. Szczególnie natomiast warto będzie przyjechać do Krakowa w przyszły weekend, bo 20 czerwca odbędzie się festiwal Black or White. To będzie czas zabawy, pięknej muzyki, super energii, w której młodość spotka się z doświadczeniem. Natomiast od piątku do niedzieli, od 19 do 21 czerwca, święto muzyki w stolicy Małopolski, czyli Wianki w Krakowie. W tym roku pod hasłem Między ogniem a wodą. W programie różnorodne doświadczenie, rozpięte między tradycją a nowoczesnością. Między innymi Silent Disco w Barbakanie i Kolegium Majus, koncerty Meli Koteluk czy duetu Swada i Nichos, kinoplenerowe pikniki, rejsy galerami, stacje plecania wianków i konkurs na najpiękniejszy wianek. A przy Wesoła Immersive noc tańca festiwalu Etno Kraków rozstaje. Plan jest naprawdę ciekawy. Tymczasem u nas w RMF Classic Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka.

0: Temat serialu Polskie Drogi kończy tę godzinę programu. Zbliża się południe. Zapraszam do pozostania razem z nami, bo już za chwilę najświeższe fakty.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
7: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Już po 12, więc czas na fakty RMF Classic. Te najświeższe ma dla nas Grzegorz Jasiński.
12: Na początek ceremonia przyjęcia samolotu F-35 do Polskich Sił Zbrojnych, która odbywa się właśnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W uroczystości biorą udział prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
12: Podkreślał prezydent Nawrocki. Wielozadaniowe maszyny przeleciały wcześniej nad naszym krajem od Gdańska przez Warszawę, Kraków i Łódź. Oto wrażenia widzów zebranych pod Wawelem.
14: Bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie.
15: Tylko krótko.
14: Szybko, szybko, no.
16: Fajnie było zobaczyć, fajnie było nagrać, także jest nagrane,
14: dokumentowane,
16: zdążyliśmy. Fajniejszy jakby był jeden przelot, no ale, tak. Ale fajny.
14: Żeby jeszcze
16: bardzo
14: taka poprawka była.
15: Bo to było kilka sekund w sumie.
14: Dokładnie.
16: Ale warto, mimo zawsze warto. Zawsze warto, nawet na te kilka sekund.
14: Taka
16: warto.
14: Historyczna chwila, można powiedzieć.
17: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
12: Usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Oparte na faktach.
12: Policja przeczesuje posesję w podrzeszowskim Lutoryżu, na której znaleziono zakopane odpady medyczne i szczątki ludzkich płodów. Jak ustalił reporter RMF FM, może być ich nawet 30. Do ich zakopania miała się przyznać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka patomorfolog Magdalena H. Jak podaje rzeszowska prokuratura, rano kobieta została zatrzymana, grozi jej 12 lat więzienia. W Lutoryżu jest nasz reporter.
18: Ekipy techników w białych kombinezonach pracują na działce, na której zakopane są szczątki dzieci oraz odpady medyczne. Wszystko to musi zostać wydobyte i przewiezione do badań. Teren jest otoczony przez policję. Za około godzinę głos w tej sprawie ma zabrać rzeszowska prokuratura okręgowa, która nadzoruje czynności prowadzone w Lutoryżu.
12: Zapowiada Dominik Smaga. Uwaga kierowcy, protest rolników na drodze krajowej numer 10 między Stargardem a Suchaniem w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Krąpiel uczestnicy manifestacji przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując ruch przez mniej więcej 10 minut i na 10 minut go otwierając. Domagają się m.in. rekompensat za straty z powodu niskich cen. Drużyna Meksyku Mundial już zwycięsko rozpoczęła. Dziś do gry wchodzą kolejni współgospodarze turnieju. Wieczorem o 21:00 meczem z Bośnią Hercegowiną mistrzostwa rozpocznie Kanada, a potem o 3:00 w nocy naszego czasu w Inglewood w aglomeracji Los Angeles z drużyną Paragwaju zmierzą się Amerykanie.
19: Na mecz USA-Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend w Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Na stadionie w Los Angeles będzie za to sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Ale tu znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Z tym wizerunkiem, jak mówią sami kibice, nie jest najlepiej.
12: Relacjonuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas jeszcze w kolejnych faktach o 13:00. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Trochę chmur, trochę słońca i przejaśnień i przelotny deszcz. Taka dzisiaj prognoza dla Polski. W centrum i na wschodzie miejscami burze i burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem. No i tak będzie niestety przez cały nadchodzący weekend. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam 14. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie i nad morzem miejscami porywisty, głównie z kierunków zachodnich.
20: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
21: Nazywam się Rafał Blechacz.
22: Piotr Paleczny.
23: It's your friend Lang Lang.
24: Jakub Józef Orliński.
25: Sono Fabio Biondi su RMF Classic e ascoltate questa radio.
20: RMF Classic.

0: To była muzyka z filmu Vaiana, Skarb Oceanu. Jest 10 minut po 12, słuchacie RMF Classic, jest piątek, a to dobry czas na planowanie wakacji, szukanie ciekawych miejsc i podejmowanie decyzji. Gdzie w tym roku wybrać się na urlop? Może by tak zainspirować się tym, co usłyszycie w RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: W tym konkursie zasada jest taka, że ja opowiadam w danym dniu o pewnym kraju i podpowiadam, co warto spakować do naszego wirtualnego plecaka, bo to się może przydać tym, którzy wybiorą się do tego kraju. Wy odgadujecie, o jakie miejsce chodzi, wpisujecie to w odpowiedzi na pierwsze pytanie w naszym konkursowym formularzu, a w odpowiedzi na drugie pytanie opisujecie inne ciekawe miejsce, które chcecie nam polecić. W finale dzwonimy do wybranej osoby i prosimy o opowiedzenie o tym, co tam do formularza wpisaliście. No i będą oczywiście nagrody. To pakowny, kompaktowy plecak w barwach RMF Classic z naszymi gadżetami. A jeśli chodzi o wskazówkę, to do naszego wirtualnego plecaka konkursowego wrzucam jeszcze kapelusz z dużym rondem i obrazek, na którym jest orzeł, kaktus i wąż. Jakie macie skojarzenia? Jeśli wiecie, gdzie pakujemy dzisiaj nasz wirtualny plecak, to możecie wygrać ten prawdziwy. Formularz konkursu i szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Wracamy do muzyki. W najbliższych minutach u nas dźwięki z Gladiatora, z rodu Guinnessów, a teraz z filmu Footloose.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Im mnie mocniej serce pika, fotowoltaika.
2: Opowieści, których nie usłyszycie nigdzie indziej.
3: Anegdota brzmi ponoć, że Sanach to córka Kajach i Badach.
2: Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Już w niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty.

25 minut po godzinie 12 słuchacie RMF Classic, a my umilamy czas w pracy i w drodze. Za chwilę wątek przyrodniczy się u nas pojawi. Posłuchamy lotu trzmiela z baśni o carze Sołtanie Rimskiego-Korsakowa. To będzie wykonanie Rotterdamskiej Orkiestry Filharmonicznej, którą poprowadzi David Zinman. A teraz duet fortepianowy Piotr Andarszewski i Marta Archerich we fragmencie z 16 sonaty fortepianowej C-dur Mozarta.

0: Chic.
1: Wiem, że każdy z nas ma swoje preferencje, jeżeli chodzi o zwiedzanie świata. No i pewnie decyzje podejmujecie bardzo rozsądnie, ale może czasem warto zrobić coś szalonego i zmienić plany i polecieć gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie byliście. Powiem wam, że sama jak przygotowuję się na spotkanie z wami i szukam informacji o danych krajach, to niemal codziennie mam nowe pomysły na swoje wakacje. No bo kto nie chciałby się wybrać do kraju, który jest 6. najczęściej odwiedzanym krajem świata? No i nie ma się co dziwić, bo w jego granicach znajdziemy zarówno pustynne krajobrazy, jak i tropikalne lasy deszczowe, jak też rajskie plaże i wulkaniczne szczyty pokryte wiecznym śniegiem. Ponadto ich kuchnia uznana została przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo ludzkości. No to jak nie pojechać i nie sprawdzić samemu, o jakim kraju dzisiaj mowa? Jeśli wiecie, dajcie znać w formularzu konkursowym, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Finał przed nami za niespełna godzinę, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby przysiąść się do tego formularza i odpowiednio go wypełnić. A my gramy dalej na naszej ścieżce dźwiękowej. Za chwilę Alicia Keys zaśpiewa, a teraz wybierzemy się muzycznie do Ziemi Obiecanej za sprawą muzyki Wojciecha Kilara.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Krzyczeli na siebie cały czas i właściwie nie było 5 minut normalnej rozmowy. To trochę jak między nami, co? Jak korzystam z tego teraz, że są kamery?
3: No moim zdaniem teraz od nas bardzo dobrze idzie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie odwiedzi mnie Rinka Royens.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Abel Korzeniowski, jego muzyka z filmu WF RMF Classic. Jest 12.53, jest piątek. Jeśli szukacie propozycji kulturalnych na weekend, to przypomnę, że już jutro w sobotę w Muzeum Zamojskich w Kozłówce odbędzie się wernisaż nowej wystawy poświęconej twórczości Witolda Chomicza, malarza, grafika, rysownika i drzeworytnika, który związany był zarówno z Lublinem, jak i Krakowem. Był też profesorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i twórcą grafiki książki. Wernisaż poświęcony jego twórczości jutro o 15 w Kozłówce, a ekspozycja czynna będzie później do końca listopada. My tymczasem pakujemy się na wyjazd w zabawie Plecak Pełen Pomysłów.
1: Plecak Pełen Pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: A ja do naszego wirtualnego bagażu konkursowego wrzuciłam już sporo rzeczy dzisiaj. Na koniec jeszcze coś dla tych, którzy ambitnie podchodzą do podróży. Otóż jadąc do tego kraju, warto wrzucić książkę o Fridzie Kahlo, bo tam, gdzie jedziemy, wiedza o niej może się przydać. A dla kontrastu, wygodne ciuchy do oglądania meczy. Jak zbierzecie w całość wszystkie wskazówki, które dzisiaj podałam, to bez problemu będziecie w stanie uzupełnić nasz formularz konkursowy. Szukajcie go na stronie rmfclassic.pl. A na finał i rozdanie nagród zapraszam o 13.30. Muzycznie u nas teraz pojawi się kolejna piosenka, to z serialu Rooster.

0: 2,5 minuty zostały do 13, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty w RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
0: Jest 13 i jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
13: Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych, przekonywał w Łasku podczas ceremonii przyjęcia nowych samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
13: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie zakupy w ramach unijnej pożyczki SAFE. Już 29 ludzkich płodów i odpady medyczne znaleziono na działce w podrzeszowskim Lutoryżu. Miała je tam zakopać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka-patomorfolog. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie.
15: Przekopywanie działki należącej kiedyś do lekarki nieprędko się zakończy.
16: Te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia.
15: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury, i wyjaśnia, że do przeszukania jest dość duży teren.
16: Posesja ma ponad 5 arów.
15: Lekarka, do której poprzednio należała działka, została zatrzymana w Zamościu.
16: Pracowała w Zamościu jako lekarz.
15: Kobiecie może grozić 12 lat więzienia za porzucenie odpadów medycznych i 2 lata za zbezczeszczenie zwłok.
13: Informuje reporter RMF FM Dominik Smaga.
17: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Polscy siatkarze w chińskim Linyi rozpoczynają właśnie swój trzeci mecz Ligi Narodów po wygranej z Kubą i porażce ze Słowenią. Dziś biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Japonii. Rozpoczęty wczoraj mundial w Meksyku, USA i Kanadzie jest odmienny od dotychczasowych, nie tylko ze względu na wielką liczbę drużyn i ceremonie przed piłkarskimi spotkaniami. Inaczej wygląda też praca sędziów. Było to widoczne już podczas wczorajszego meczu otwarcia wygranego przez Meksyk 2-0 z reprezentacją RPA.
1: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
18: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce. Umówmy się, widzieliśmy parę meczów zepsutych przez nas, przez sędziów ogólnie, dlatego, że nie mogliśmy wykorzystać technologii.
1: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata. FIFA chce też, by gra była szybsza. Zespoły mają 5 sekund na wznowienie gry z autu czy od bramki, a zawodnicy, jeżeli podczas rozmów ze sobą będą zasłaniać usta, mogą zobaczyć nawet czerwoną kartkę.
13: Zwraca uwagę Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Uczniowie wypełnili dziś plażę nad Jeziorem Głębokie w Szczecinie w ramach akcji Bezpieczne Wakacje nad Wodą, która potrwa do 15. Ratownicy WOPR badają dno jeziora, są pokazy sprzętu ratowniczego i dronów oraz prowadzona jest nauka pierwszej pomocy. To ważne, bo już w poniedziałek rozpocznie się oficjalnie sezon na szczecińskich kąpieliskach, a to nie tylko Głębokie, ale też Dąbie i Dziewoklicz.
19: Nie pływać za wyznaczonymi miejscami, tak? Być w pobliżu ratowników i jak jest czerwona flaga, to nie wchodzić do wody.
20: Będziecie korzystać z tych kąpielisk tutaj naszych szczecińskich?
21: Tak, będziemy. Głębokie jest
20: oczywiście,
21: najlepsze.
20: No. Najlepsze, najlepsze. Czy wiecie, co robić, żeby bezpiecznie spędzać czas nad wodą?
22: Na pewno bardzo mocno nie skakać do wody. I nie głęboko nurkować, bo wtedy można się utopić.
23: Żeby się pilnować rodziców, żeby nie zginąć z oka i żeby nie nurkować głęboko.
20: A lubisz spędzać czas nad wodą w ogóle?
22: Bardzo, bardzo, ale na tej plaży jeszcze nigdy nie byłem.
13: Szybki test wśród uczniów z wiedzy o bezpiecznym wypoczynku nad wodą przeprowadziła nasza reporterka Anna Pałamar.
0: A w faktach RMF Classic od samego rana był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. Teraz prognoza pogody jeszcze u nas. Trochę chmur, trochę słońca, trochę przejaśnień i przelotny deszcz. Taka dzisiaj pogoda dla naszego kraju. W centrum i na wschodzie możliwe jeszcze burze i burze z gradem. A na termometrach od 16 do 18, miejscami 20 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na zachodzie nad morzem może być silniejszy i głównie ze zachodu. Podobna pogoda czeka nas najbliższą sobotę i niedzielę. Przelotny deszcz i nie za ciepło.
17: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
24: This is Gustavo Santaolalla.
25: Hi, this is James Newton Howard.
26: This is Daniel Pemberton.
27: Hi, this is Max Richter.
28: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Słuchaliśmy fragmentu ścieżki dźwiękowej z serialu Dynastie. Jest 11 minut po 13, przed nami godzina z najpiękniejszą muzyką filmową i finałem konkursu podróżniczego Plecak pełen pomysłów. Czyją odpowiedź dzisiaj nagrodzimy i kogo powitamy w finale? Wszystko okaże się około 13.30.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Teraz wracamy do muzyki. Przed nami już za kilka chwil motyw z filmu Downton Abbey, Nowa Epoka. Będą też dźwięki ze ścieżki dźwiękowej do filmu Tulipany. A teraz sięgam po jedną z naszych muzycznych nowości. To fragment soundtracku z filmu W cudzej skórze. To taka produkcja, która opowiada o małych leśnych stworzeniach i majestatycznym ptaku, którzy zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, żeby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę życia.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli

0: mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie. 23 minuty po 13, słuchacie RMF Classic. My zbliżamy się powoli do finału konkursu Plecak pełen pomysłów, a do tego czasu za kilka chwil zabrzmi muzyka z filmu Jane Eyre, a teraz posłuchamy Walca z Maskarady Arama Haczaturiana. Gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna, a prowadzi Jurij Simonow.

0: Dario Marianelli, muzyka z filmu Jane Eyre w RMF Classic. Jest 13:31, a to znaczy, że teraz usłyszycie ciekawe polecenia od kogoś z Was, jeżeli chodzi o miejsce, które warto zwiedzić w wakacje. No i będzie oczywiście rozwiązanie zagadki naszego podróżniczego konkursu. Zapraszam na finał.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A ja mam już na linii naszą zwyciężczynię dzisiejszą, a to jest pani o imieniu Monika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Sądząc po radości w głosie, domyśla się pani, w jakiej sprawie dzwonię?
2: Tak, tak, pewnie w sprawie konkursu.
0: Zgadza się, konkursu plecakowo-podróżniczego. No i oczywiście pytanie pierwsze zawsze musimy zweryfikować, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, o jakim kraju to dzisiaj była mowa.
2: O Meksyku, o
0: Meksyku. Tak, chodziło o Meksyk, więc niezły Meksyk dzisiaj mamy, ale pani oprócz Meksyku proponuje nam inny kraj, choć niektórym mógłby się kojarzyć trochę z Meksykiem.
2: Tak, tak, ze względu na kulturę Inków, prawda?
0: Tak jest.
2: Ja proponuję odwiedzić Peru. Przepiękny kraj, naprawdę przepiękny kraj. Ja zwiedziłam zachodnią część Peru, nie byłam nad jeziorem Titicaca w kanionie Colca, natomiast ścieżką Salcanta i z Cusco dotarłam do Machu Picchu o wschodzie słońca. Zachwyciło mnie to niesamowicie i wszystkim polecam, naprawdę polecam zapoznanie się z kulturą inkaską, zapoznanie się z kuchnią, z peruwiańską, z tymi kolorami, z tymi przyjaznymi, niezwykle, niezwykle cudownymi ludźmi. No i ja to awokado i owoce cały czas chłonęłam sobie.
0: Ale wracając do tego, co napisała pani w zgłoszeniu, pani proponuje nam też pewną książkę do poczytania w czasie lotu.
2: Ja zupełnie przypadkowo, znaczy no nie przypadkowo. Wziąłem książkę Katastrofę nad Ondami Maxa Tornego, co wzbudziło trochę przerażenie współpasażerów, ale było przyczynkiem do sympatycznej i dobrej rozmowy. I tak naprawdę to książką żeśmy siedzieli w momencie, gdy ja drzemałam, współpasażerowie czytali i czytaliśmy naprawdę na zmianę we trójkę tę jedną książkę.
0: Wow.
2: 16 godzin lotu udało się przeczytać.
0: Wow, czyli nie tylko muzyka, ale również książka łączy ludzi.
2: Tak, tak, niesamowicie, naprawdę zupełnie przypadkowo.
0: Natomiast my zupełnie nieprzypadkowo, ale z zamiarem przekażemy pani naszą nagrodę w konkursie i mamy bardzo kompaktowy, przydatny plecak w barwach RMF Classic, do którego wrzucimy trochę naszych gadżetów.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję. Na pewno się przyda na kolejną podróż.
0: A gdzie się pani wybiera? Może pani zdradzić?
2: No tutaj bliżej na Tasos, na grecką wyspę.
0: Ach,
2: Tasos.
0: Okay.
2: Ale właśnie taki kompaktowy, malutki plecaczek idealny będzie.
0: No to dobrze, to wyślemy go oczywiście niebawem. No i cóż, ja bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę, za spotkanie i życzymy wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Pozdrowienia dla całej redakcji RMF.
0: Dzięki serdecznie.
2: Naprawdę, fajne radio.
0: Dzięki bardzo. I w taki oto sposób zakończyliśmy dzisiejsze wydanie konkursu Plecak pełen pomysłu. Na koniec tygodnia Meksyk zaistniał w naszych opowieściach, Peru w opowieściach pani Moniki, a w finale muzycznym dźwięki, które przeniosą nas do Meksyku. To piosenka zespołu Los Lobos z filmu Desperado.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gły prezentuje Wojciech Patias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
4: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
1: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Siódmy taniec węgierski Brahmsa grała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, prowadził Iwan Fischer. Jest 13:48, kończy się powoli moje spotkanie z wami. Konkurs Plecak pełen pomysłów już rozwiązany, Meksyk odkryty, a wszystkim oglądającym mundial życzę wielu pięknych emocji podczas oglądania i kibicowania podczas meczy. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, co warto obejrzeć w ten weekend w kinach, na co warto wybrać się, co obejrzeć premierowo i w ogóle co warto teraz wiedzieć o tym, co dzieje się w świecie kina i serialu, to o tym więcej opowiem wam Magda Juszczuk już dzisiaj po godzinie 14 w programie Kino w roli głównej. Serdecznie zapraszam w jej imieniu. O 14 u nas kolejne fakty i prognoza pogody, a ode mnie do tego czasu jeszcze temat z filmu Kill Bill, wcześniej muzyka z filmu Home, a teraz posłuchamy bardzo pięknej i tkliwej nieco piosenki, którą zaśpiewa Nat King Cole, Pretend. Ja kłaniam się pięknie, miłego popołudnia, dobrego weekendu. Katarzyna Chnat, do usłyszenia znów w poniedziałek.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
11: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
12: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Po reklamie.
13: Minęła godzina 14, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.

0: To fakty RMF Classic o godzinie 14. Na początek smutna wiadomość. Nie żyje David Hockney, jeden z najważniejszych współczesnych brytyjskich artystów. Czołowa postać pop-artu lat 60. Zmarł spokojnie w domu na miesiąc przed 89. urodzinami. Napisała w oświadczeniu jego rzeczniczka Erika Bolton. David Hockney tworzył obrazy, rysunki, litografie, fotokolaże, witraże, a w latach ostatnich używał do rysowania tabletu. Urodził się w Anglii, szybko jednak postanowił wyjechać, tłumacząc, że przygnębia go zachmurzone niebo. Szczęście znalazł w Kalifornii, tam w słońcu malował z pasją baseny, modernistyczne domy i ich mieszkańców. Wśród jego najsłynniejszych prac są Wielki Plusk czy Portret artysty Basen z dwoma postaciami. Gigant brytyjskiej sztuki, napisał dziennik Times. Rewolucjonista, dodał Guardian. Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak informuje Michał Dobrołowicz, wśród powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. To zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą wykonywać w Polsce zawody deficytowe. O to starali się przede wszystkim właściciele firm transportowych, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
1: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
0: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska, Maciej Wroński. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 4 grosze, benzyny 98 6 zł 58 groszy, a diesla 6 zł 40 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że od jutra ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe.
2: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
0: Jutro na stadionie Sandecji w Nowym Sączu rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, a przede wszystkim łapać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźnie i świetnie się bawić.
3: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest wprost niesamowita.
0: Tak mówi Damian Bąbol, ambasador projektu Football Plus. Turniej to nie tylko piłkarskie zmagania, ale też piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy i niespodzianki. Z faktami wrócę za godzinę. Zapraszam, teraz pogoda od Magdy.
4: Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie kraju, miejscami burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza do 20. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni. Wiatr wieje słaby i umiarkowany.
5: RMF Classic inspiruje.
6: Tu Aga Zarian.
7: Igor Herbut.
8: Grzegorz Markowski.
9: Tu Kasia.
10: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
9: Słuchacie RMF Classic.
10: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka sprzed dekad, muzyka z produkcji serialowej Bonanza. Tym utworem rozpoczynamy program, w którym najważniejsze jest kino.
1: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
2: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
0: Witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam do godziny 18 na magazyn, w którym przyjrzymy się jak co tydzień wszystkim premierom filmowym. Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, zrecenzuje film, który od dzisiaj w polskich kinach, Dzień Objawienia. Mam dla was świeżutkie nagrania z 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Będzie niezwykle interesująco, obiecuję. Znów sięgniemy po temat kina niezależnego, artystycznego, ambitnego i oczywiście wspaniałego. Kto dzisiaj będzie naszym ekspertem? Niech będzie to tajemnicą do końca programu. Na dobry początek John Williams i muzyka z produkcji zatytułowanej Gwiezdne Wojny, Skywalker Odrodzenie.
1: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Sprawiło nam to ogromną frajdę, ponieważ mogłyśmy sobie naprawdę tak śmiesznie ich wymyślić. Mówiłyśmy, co jeszcze, jak on mógłby wyglądać, a zróbmy mu takie przylizane włosy, a niech on będzie taki...
3: Tak, żeby upokorzyć.
2: Tak, wyżyłyśmy się na nich.
4: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Chabior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: To jedna z najwspanialszych kompozycji, jakie wam prezentujemy, nie tylko w magazynie o sztuce filmowej, muzyka Justina Hurwitza z filmu Pierwszy Człowiek.
1: Kino w roli głównej. Uwaga, premiera.
0: Mocny weekend przed nami, bo filmy, które wchodzą właśnie do kin, to albo dzieła wybitnych twórców, albo opowieści ze sławami aktorskimi w obsadzie, albo też po prostu obiektywnie wspaniałe filmowe propozycje. Pierwszy tytuł to Sny o słoniach Wernera Herzoga, jeden z najważniejszych artystów kina, zarówno fabularnego, i tu wypadałoby wymienić kilka tytułów. Proszę bardzo, Zagadka Kaspara Hausera, Stroszek, Nosferatu Wampir, Wojcek, Fitzcarraldo, tych filmów było naprawdę mnóstwo, ale nie tylko autor kina fabularnego, bo też twórca dokumentów, a stawał się z filmu na film gigantem kina dokumentalnego. Nakręcił m.in. Pod wulkanem, Dzwony z głębi, Grizzly Man, Spotkania na krańcach świata, wspaniała opowieść, która wstrząsnęła widzami Millennium Dogs Against Gravity. A teraz niemiecki reżyser proponuje nam Sny o słoniach. I ten właśnie film też łączy się z wspomnianym przeze mnie przed chwilą festiwalem. Dokument nagrodzony wyróżnieniem specjalnym na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji. To wcale nie jest film przyrodniczy, ale chyba znawcom filmów dokumentalnych nie trzeba tego zaznaczać. A liczę na to, że znacie się trochę na kinie dokumentalnym i nazwisko Wernera Herzoga jest bliskie waszym sercom. Reżyser wraz z ekipą podąża za tajemniczym stadem słoni, które żyje w angolskiej dżungli. I to jest lektura obowiązkowa, film Sny o słoniach od dzisiaj na dużym ekranie. Druga propozycja, którą mam teraz dla was, to Drugie życie, zdobywca Nagrody Publiczności na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, a na ekranie no, aktorka, która ma wielkich fanów w Polsce, również dlatego, że grała wspaniałe role u Pedra Almodovara, Carmen Maura. Pamiętać ją możecie chociażby z Kobiet na skraju załamania nerwowego, czy z filmu Volver, do którego muzyki wracamy bardzo często w RMF Classic. Bohaterka od 40 lat mieszka w słonecznym apartamencie w sercu marokańskiego Tangeru i to jest miejsce, które pamięta jej miłość, codzienne rytuały i całe życie zapisane w ścianach, meblach i drobnych gestach. Gdy zostaje zmuszona do opuszczenia swojego domu, nie potrafi się z tym pogodzić, bo dom to nie tylko adres, lecz część tożsamości. To, co początkowo wydaje się bolesną koniecznością, nieoczekiwanie stanie się jednak nowym początkiem w życiu. Postaci kreowanej przez Carmen Maurę pojawi się miejsce zarówno na nowe grono przyjaciół, jak i na niespodziewaną miłość. Drugie życie od dzisiaj w kinach w całej Polsce. Naprawdę nie przeoczcie tej propozycji. To nie wszystkie propozycje, które spotkają was w tym tygodniu jako nowości filmowe. Wrócimy do tych tytułów. Będą też zaproszenia na co najmniej dwa całkiem nowe filmy. Bądźcie uważni do godziny 17, by tego wszystkiego nie przeoczyć. A teraz In Excess w piosence, która tylko pozornie jest hitem, przebojem. Posłuchajcie tekstu i zrobi się chyba bardziej dramatycznie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Był to taki gigantyczny miłości.
3: Mieszkaliśmy. A pamiętasz, jak żartowali podczas programu, to było grane, że przychodzi Kaja do lekarza, a lekarz mówi, jest pani w ciąży, ona, o Holender, pamiętasz?
2: No tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie odwiedzi mnie Rinke Royens.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz sięgniemy po produkcję serialową. Jej tytuł jest gorący, jak sądzę. Gorąca rywalizacja. Mam nadzieję, że jesteście w gronie fanów tego serialu i chętnie słuchacie naszej nowości muzycznej, czyli utworu ze ścieżki dźwiękowej Gorącej rywalizacji.

0: Poza oceanem.
1: Dziś do kin wchodzi nowy film Stevena Spielberga. Dzień objawienia to powrót reżysera do science fiction i historii o kontakcie z nieznanym. Tym razem historia opowiedziana została przez tego twórcę w świecie przecieków, teorii spiskowych i cyfrowej paranoi. O wszystkim zza oceanu nasza amerykańska korespondentka, autorka podcastu Ameryka i ja, Lidia Krawczuk.
2: Steven Spielberg powraca do science fiction i do tematów, które od dekad pojawiają się w jego kinie. Kontaktu z nieznanym, społecznej paniki i pytania o to, komu dziś wierzymy bardziej, instytucjom czy obrazom widzianym na ekranie telefonu. Dzień objawienia opowiada historię byłego specjalisty od cyberbezpieczeństwa Daniela Kellnera, granego przez Josha O'Connora, który zdobywa materiały mające potwierdzać wieloletnie ukrywanie informacji o pozaziemskiej cywilizacji. Równolegle poznajemy meteorolożkę Margaret Fairchild w tej roli Emily Blunt, która po tajemniczym incydencie zaczyna doświadczać niewytłumaczalnych zjawisk. Bohaterowie trafiają w centrum pościgu prowadzonego przez ludzi próbujących zatrzymać ujawnienie danych. Scenariusz napisał David Cobb, współpracownik Spielberga przy Parku Jurajskim i Wojnie Światów. Zdjęcia realizowano m.in. w stanie Nowy Jork i New Jersey, a autorem zdjęć ponownie został Janusz Kamiński. Muzykę skomponował John Williams, który po raz kolejny współpracuje ze Spielbergiem przy filmie science fiction. Produkcja od początku była porównywana do klimatu bliskich spotkań trzeciego stopnia. Pierwsze amerykańskie recenzje zwracają uwagę przede wszystkim na rozmach filmu i charakterystyczny dla Spielberga sposób budowania napięcia. Krytycy podkreślają też połączenie klasycznego science fiction z thrillerem politycznym i współczesnym lękiem przed dezinformacją oraz utratą kontroli nad informacją. Najbardziej charakterystycznym elementem dnia objawienia jest sposób pokazania współczesnej paranoi informacyjnej. Spielberg wykorzystuje motyw UFO nie tylko jako widowisko science fiction, ale także jako opowieść o świecie przecieków, inwigilacji i życia transmitowanego przez smartfony. Reżyser powraca też do jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych filmowych motywów, bohaterów patrzących z mieszaniną strachu i zachwytu na coś, czego widz początkowo nie widzi. Dzień objawienia trwa ponad 2 godziny i jest jednym z największych kinowych widowisk science fiction tego lata. No i to kolejny powrót Spielberga do opowieści opartych na tajemnicy i pytaniu o to, jak społeczeństwo reaguje w chwili, kiedy oficjalna wersja wydarzeń zaczyna się rozpadać.

0: to muzyka Howarda Shora z filmu Infiltracja, a skoro zbliża się godzina 15, to czekamy już na najświeższe fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Minęła godzina 15. Pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Wszczęte zostało polskie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Sylwy Koniuszek, polskiej obywatelki w Ekwadorze, dowiedział się reporter RMF FM. Ciało aktywistki, która ujawniała przypadki lokalnej korupcji, znaleziono w jej mieszkaniu. Miejscowe władze twierdziły, że kobieta mogła popełnić samobójstwo. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje, czego będzie dotyczyło polskie śledztwo.
7: Nieumyślnego spowodowania śmierci. To postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Olsztynie. Tę jednostkę wybrano ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce zmarłej. Wcześniej polskie służby konsularne poinformowały prokuraturę krajową o zgonie Polki. To rutynowe dokumenty wysyłane przez służby dyplomatyczne. Poinformowano też, że śledztwo prowadzone jest również w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała zmarła. W tych aktach jest stwierdzenie, że przyczyna śmierci nie jest naturalna. W pierwszej kolejności śledczy z Olsztyna wystąpią do władz Ekwadoru, a materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu kobiety. Mimo że nie mamy umowy z tym krajem, wszystko ma się odbywać na zasadach wzajemności.
6: Sfinansowanie produkcji polskiego karabinka Grot w najnowszej trzeciej wersji będzie możliwe z kwoty około 7 miliardów złotych przeznaczonej przez resort obrony na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Tak zapewnia w rozmowie z reporterką. Do odwołania nie będzie kursował jedyny prom na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. Łączył on dwa brzegi jeziora Bełdany. Silnik, który się zepsuł, pracował od połowy lat 80. ubiegłego wieku.
8: Fakty i ludzie.
6: 3 lipca w czeskim uzdrowisku Karlowe Wary zacznie się 60. edycja słynnego festiwalu filmowego. Nagrodę President's Award przyznano w tym roku aktorce i aktorowi, którzy zajmują się też reżyserowaniem. To Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg. Humor nowojorskich intelektualistów łączy się u nich z mądrością, talentem i oryginalnym sposobem postrzegania świata, podkreślają w uzasadnieniu organizatorzy. Program Kino w roli głównej trwa do 18:00. Za godzinę kolejne fakty, a teraz Magda opowie o pogodzie.
0: Temperatura maksymalna dziś w Polsce od 16 do 20 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Na zachodzie oraz nad morzem miejscami porywisty. A w nocy na wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni Celsjusza.
9: RMF Classic. Na uspokojenie.
10: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
11: Seweryn Krajewski.
12: Mówi Grzegorz Turnał.
13: Tomasz Raczek.
14: Nazywam się Magda Cielecka.
15: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Instytut Francuski w Polsce zaprasza na 16. odsłonę przeglądu nowego kina francuskiego. Ten przegląd trwa w kinie Muranów w Warszawie, a potem przeniesie się do 12 innych miast. Znajdziecie ambitne kino, oczywiście, ale też takie produkcje, które tylko Francuzi potrafią nakręcić. Możecie liczyć na dobrą rozrywkę i ciekawe opowieści, pouczające też często. To filmy uznane na rozmaitych festiwalach, na przykład w Cannes czy Berlinie. Warto. A ja mam dla was podwójne zaproszenia na film Orły Republiki. Tariq Saleh jest jego autorem, uznany twórca filmowy. I być może pamiętacie, jak w ubiegłym tygodniu o nim dużo opowiadałam. Urodził się w Sztokholmie, ale ma egipskie korzenie. Możecie pamiętać jego filmy Metropia, albo taki film, który mnie przypadł bardzo do gustu, Chłopiec z niebios. Widziałam tę produkcję na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu i tym chętniej zapraszam was na projekcję filmu Orły Republiki. Jeśli chcecie podwójne zaproszenie do jednego z warszawskich kin, mamy tutaj taką możliwość, by wybrać sobie dowolny seans w określonym czasie, to piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl i koniecznie tytuł filmu Orły Republiki w temacie maila. A my sięgamy po utwór Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, do którego stworzenia przyczynił się też Andrzej Rosiewicz, w utwór z serialu kultowego w niektórych kręgach, 40-latek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W ich premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku omówimy sobie oczywiście najnowszą premierę od Stevena Spielberga.
3: Pogadamy też, czy Gorączka 2 w ogóle powstanie. Jaki udział w tym ma Leo DiCaprio.
2: Zaproponujemy Wam fantastyczną, filmową, dokumentalną perełkę, której nie możecie przegapić.
3: I przegadamy też, dlaczego sukces takich filmów jak Obsesja czy Backrooms to coś znacznie więcej niż tylko wielki box office.
2: Jacek Cygan,
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł

Znaczek Minecraft i Sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Na trwającym jeszcze do jutra 45. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych walczy film Kumotry Emilii Śniegowskiej. Dzisiaj ta produkcja wchodzi do kin. Jeśli mogę wam coś podszepnąć w sprawie wyboru repertuaru, którym budujecie sobie doświadczenia filmowe, to nie wahajcie się ani chwili i idźcie to obejrzeć. I nie dlatego to mówię, że żywo interesuje mnie Rumunia, lubię tam jeździć, podziwiam jej niezwykłe piękno, ale także przeszłość tego kraju mnie absorbuje i wielokulturowość. Doświadczamy tego wszystkiego właśnie w tym kraju i na ekranie, obserwując film Kumotry. To opowieść o dwóch przyjaciółkach, nie młodych już kobietach, żyjących w pustoszejącej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. No, już widzę to powątpiewanie w niektórych z was. Jak to, film o babciach ma być warty oglądania? Odpowiem tak, jak mówi to sugestywnie moja redakcyjna koleżanka Natalia Grzeszczyk. No pewnie. Sama podchodziłam do Kumotr, nie ukrywam, jak pies do jeża. Obejrzałam na pokazie specjalnym w Kinomuzeum i jestem absolutnie urzeczona tym wielopoziomowym doznaniem filmowym. Raz, że jesteśmy w Karpatach, piękne widoki, świetnie jest sfotografowany ten świat. Dwa, że widzimy prawdziwość i głębię międzyludzkiej relacji. A trzy, otrzymujemy tu fantastyczne poczucie humoru obu bohaterek, ale też autorki filmu. Śniegowska wspaniale wprowadza nas w świat utraty. Tak, utrata i poczucie humoru. To się naprawdę fantastycznie tutaj łączy. Hanka i Bronka pochowały już mężów, ich dzieci wyjechały za granicę. Tam mają przecież lepsze perspektywy i te dwie stare baby siedzą w opustoszałej wiosce, jak takie kury na grzędzie i żyją nudą i pracą, bezczynnością, czekaniem na śmierć itp. itd. Mogłabym złośliwie i trochę na wyrost, jeszcze ostrzej, próbować opowiedzieć wam, o czym jest ten film, wierząc, że wiecie, że was prowokuje w ten sposób. Mamy tu, drodzy słuchacze, inteligencję, błyskotliwość, samodzielność, niezależność, pogodę ducha i jakąś niesamowitą życiową siłę. Imponującą, naprawdę. Czytam w opisie filmu Kumotry, wzruszający film o pamięci, przyjaźni i przemijaniu. Portret bohaterek, które są dla siebie wszystkim, skłania do przewartościowania priorytetów i spojrzenia na rzeczywistość z mniej uczęszczanej strony. Drodzy słuchacze kina w roli głównej, film Kumotry pokochacie. Film o starych babach i używam tego w cudzysłowie, babach rycerskich, ostrych jak żyleta, doświadczonych i pięknych, miłością do świata i siebie nawzajem. A mówiłam o filmie Kumotry, przypomnę. Natomiast cały czas się to jakoś łączy z przemijaniem również filmów, seriali. Mogłabym myśleć, że ekstradycja jest taką pieśnią przeszłości, a tu wcale tak się nie układa, bo o ekstradycji, o tym jak świetna jest to produkcja serialowa, słyszę od młodych reżyserów, którzy wracają do tego serialu sprzed lat. Oczywiście Marek Kondrat jest charyzmatycznym aktorem, który fantastyczną kreację tu wytworzył. Muzyka też robi swoje, muzyka Jerzego Satanowskiego i dlatego o tym serialu mówię, że teraz w magazynie o sztuce filmowej utwór ze ścieżki dźwiękowej Ekstradycja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Wyruszymy w podróż i w przestrzeni, i w czasie. Cofniemy się 160 lat i poznamy Sygurta Wiśniowskiego, znakomitego pisarza, o którym jednak zapomnieliśmy. Moim gościem będzie profesor Damian Leszczyński, filozof teorii poznania, autor wielu książek dotyczących epistemologii odkryć geograficznych.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dilerów i na salonfiat.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w programie Kino w roli głównej utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. To nasza nowość w playliście, a film znajdziecie jeszcze w kinach.

0: głównej. Festiwal filmowy.
1: Jak zapewne dobrze wiecie, nasza stacja radiowa była, jest obecna na odbywającym się właśnie w Koszalinie 45. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Wiadomo, że podróże kształcą, ale tego, wyznam wam, się nie spodziewałam. W rozmowie z dyrektorką programową tego festiwalu, Anną Serdiukow, zmieniłam perspektywę. Jestem pełna obaw o przyszłość kina tworzonego przez młode pokolenia. Czy będą mieli siłę na opór, na tworzenie kina autorskiego? Posłuchajcie fragmentu naszej rozmowy i być może tym chętniej będziecie czekać jutra i wszystkich filmów, które stworzy młoda krew.
2: Młodzi ludzie, jak ich odbierasz jako filmowców? Czy właśnie liczysz na ich ferment? Czy widzisz potencjał koniunkturalizmu w nich?
3: To się zmienia. Wraca do mnie takie zdanie, że wszystko już było, wszystkie historie opowiedzieliśmy i już nie ma nic do dodania. I ten festiwal rokrocznie udowadnia mi, że nie jest to prawda, że właśnie ci młodzi twórcy są tu po to, żeby udowodnić, zaświadczyć, i ich filmy zaświadczają i udowadniają, że historie nie wszystkie zostały opowiedziane i cały czas kino się dekonstruuje, redefiniuje. I są nowe przestrzenie do odkrycia, nowe formuły, nowe narzędzia, nowe tematy do opowiedzenia. Natomiast to kino młodych pokazuje, że kino w ogóle jest bardzo pojemne. Jest bardzo demokratyczne, chyba najbardziej demokratyczną ze sztuk jest dzisiaj właśnie sztuka opowiedziana historii poprzez obrazki.
2: Przez dostępność.
3: Przez dostępność, tak. I myślę sobie, że to, co dla nas jest jakąś koniunkturą, czy jakimś takim wyrachowaniem, czy jakąś masowością, jakimiś populistycznymi wyborami, to dzisiaj dla młodych znaczy to już zupełnie co innego. My też rozjeżdżamy się z pokoleniem młodych, mówię my, czyli no starsze roczniki, powiedzmy sobie starszaki 40+, trochę młodsze niż festiwal i trochę starsze niż festiwal Młodzi i Film. Natomiast myślę, że to, co dzisiaj proponują młodzi, bardzo często jest nierozumiane i gdzieś trafia w bok albo do tylko ich grup, dlatego że oni zupełnie inaczej rozpoznają takie terminy jak koniunkturalność, masowość, populistyczna jakaś propozycja, jak kino, które właśnie ma służyć gustom masowym. Myślę, że oni zupełnie inaczej to odbierają. Dla nich to, że ma się film w Netflixie i się premieruje w Netflixie, a niekoniecznie na dużym ekranie, to wcale nie jest zaprzedanie duszy korporacji. Oni uważają, że oni są w stanie obronić siebie, pokazując film, czy będąc na usługach, czy robiąc serial dla platformy. Oni, mam wrażenie, w ogóle dzisiaj rozdzielają te dwie sfery, to znaczy bycie i pozostawanie w zgodzie ze sobą w ogóle się dla nich nie wiąże z tym, dla jakiej przestrzeni tworzą.
2: Z byciem w undergroundzie, nie?
3: Tak, w ogóle oni tego nie tworzą, bo też widzą, jak to takie nieformalne i być może nieoficjalne przestrzenie filmowe, gdzie działają ich starsi koledzy, że ono też często nie przynosi satysfakcji, że ono też często nie daje możliwości wypowiedzi na takim poziomie, na jakim by się chciało. Ja mam wrażenie, że koniunkturalizm dotyczy każdego pokolenia. I też oczywiście czuję, że są filmy, które na przykład powstają po to, by producent był zadowolony, albo po to, żeby pan profesor w szkole był zadowolony. To są takie trochę filmy jak dla rodziców, żeby byli zadowoleni z czerwonego paska na świadectwie.
2: Niesamowite, czytasz w moich myślach, bo kolejne pytanie to jest właśnie o potencjał buntu.
3: I ten bunt,
2: mamy go?
3: I ten bunt, powiem ci, że z nim jest bardzo różnie. Dużo jest właśnie takich filmów, które powstają, na przykład krótkie metraże. One są filmami zaliczeniowymi, często dyplomowymi, ale ja wcale nie wykluczam, i my to widzimy, w takich filmach również jest bunt, jest rebelia, jest jakiś zwrot, jest próba dekonstrukcji, wywrócenia stolika. A czasami ten bunt wcale nie polega na wywróceniu stolika. Ten bunt czasami polega na tym, żeby powiedzieć coś szeptem, żeby powiedzieć coś inaczej. To wszystko zależy od pomysłu, od wrażliwości, od tego, kto ma ile siły. I też de facto jedna rzecz to jest zrobić w tej sferze twórczej swój debiut, a inna rzecz to jest obronić siebie z pomysłem, kiedy dochodzą różne głosy i ci doradzają, kiedy są właśnie autorytety, kiedy są producenci, kiedy są różne siły, które naciskają na ciebie. I tak zabierają ci trochę ten twój pomysł. Jest takie piękne zdanie, że wszyscy chcą twojego szczęścia, nie daj go sobie odebrać. I to jest trochę jak z filmem.

0: Quincy Jones i muzyka z filmu dokumentalnego o tym artyście, a my czekamy już na najświeższe fakty. RMF Classic w końcu zbliża się 16.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Po reklamie.

0: Zbliża się godzina 16, a to oznacza, że pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przedstawi je niezastąpiona Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Przewoźnicy są rozczarowani wstrzymaniem przez rząd prac nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jak informowaliśmy w faktach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie konsultacji zatrzymało ten projekt. A zakładał on, że wizy oraz inne dokumenty w pierwszej kolejności otrzymywaliby pracownicy, których najbardziej brakuje na rynku pracy. Resort tłumaczy wstrzymanie prac wzrostem bezrobocia. Reakcję transportowców przytoczy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Czego oczekują przewoźnicy?
2: Wznowienia prac nad tymi przepisami. Apel w tej sprawie już wysłali do resortu rodziny. Nie wykluczają też kolejnego apelu do premiera. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że teraz cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce jako kierowca ciężarówki, musi czekać na wydanie wizy oraz zezwoleń nawet kilkanaście miesięcy.
3: My nauczyliśmy go zawodu, zainwestowaliśmy sporo czasu, a teraz on nie może wykonywać zawodu i nam po prostu odchodzi.
2: Według danych organizacji przewoźników w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy zawodowych kierowców. Między innymi przez to od początku roku działalność zakończyło w naszym kraju prawie 500 firm transportowych. I te argumenty też mają pojawić się w kolejnych apelach do rządu.
1: To fakty w RMF Classic. Podczas negocjowania porozumienia z USA Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormus, poinformowała państwowa irańska agencja IRNA. Ta sprawa ma być uregulowana jako kwestia regionalna między Iranem i Omanem, dodała agencja. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie sugerował, że ma zamiar zachować na stałe kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiada pobieranie opłaty od każdego przepływającego statku. Według portalu Axios, po zawarciu porozumienia z USA, żegluga przez cieśninę miałaby wrócić do stanu sprzed wojny w ciągu 30 dni, a w zamian Amerykanie mieliby znieść blokadę irańskich portów. Koniec akcji górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Wczoraj protestujący weszli do biura jednego z dyrektorów kopalni. Domagali się zmian w planie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do innych zakładów. Dziś rozmawiali z przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Śląski reporter RMF FM Marcin Buczek przynosi te informacje.
4: Wstępnie ustalono, że przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy i wtedy mają być ustalone szczegóły. Sprawa dotyczy około 400 pracowników, około 200 kolejnych już się przeniosło. Proces likwidacji kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca. Może to trwać około kilku lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo one mają funkcjonować najdłużej i tam także potrzebni są pracownicy.
1: W połowie przyszłego tygodnia będą znane wyniki badań próbek z wody z rowu wołczkowskiego w zachodniopomorskim. Wyciekła do niego niezidentyfikowana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
5: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami. Próbki tej wody będą badane w bardzo szerokim zakresie, między innymi pod kątem detergentów, substancji ropopochodnych oraz też szeregu innych czynników.
1: Mówi Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Na uspokojenie emocji w faktach za godzinę, między innymi...
6: Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
1: Szczegóły o 17:00, teraz jeszcze pogoda od Magdy.
0: Dziś w nocy na zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo oraz nad ranem miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a temperatura minimalna w nocy od 7 do 9 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim od 10 do 13.
7: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
8: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Więckiewicz,
9: Arkadiusz Jakubik.
10: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Gdybyście mieli zdecydować, jaki utwór chcielibyście usłyszeć? Czy muzykę z filmu Wielki Marty? To trzecie miejsce ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Czy może pierwsza pozycja, czyli muzyka, którą Ennio Morricone stworzył do filmu Cinema Paradiso, a może coś, co znajduje się na samym końcu listy, czyli na 20. miejscu, muzyka z produkcji serialowej The Last of Us. To muzyka, którą stworzył gość Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, ubiegłoroczny gość, Gustavo Santaolalla. To wy decydujecie, jak brzmi antena, jak brzmi RMF Classic, zwłaszcza wtedy, kiedy tworzycie jako głosujący listę przebojów muzyki filmowej naszej stacji. System do głosowania, który służy dobrej zabawie, zarówno waszej, jak i prowadzących ten program, znajduje się na www.rmfclassic. Do niedzieli macie jeszcze trochę czasu, by zagłosować na ulubiony utwór albo piosenkę. Kto wie, co rządzi waszym sercem. Nie ukrywam, że wierzę wciąż w powodzenie muzyki Maxa Richtera, która skomponowana do filmu Hamlet uplasowała się w 552 notowaniu na 17 pozycji. Może uznacie po dzisiejszej emisji tego utworu, że warto postawić na tego konia pościgu. Sprawdźmy. A lista przebojów muzyki filmowej z muzyką z filmu Hamlet w niedzielę po godzinie 18 zaczyna albo Jadwiga Polus, albo Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Te szczere niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale od razu usłyszałam, jak pięknie zniżyłeś głos, kochanie. Witam, tak. Dzień dobry.
3: Bo w domu tak nie mówię.
4: Nie. Bo to chyba tak się lepiej słuchać niż takim... Na przykład też dzień dobry państwu.
3: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Chabior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: głównej. Festiwal filmowy.
1: Dziś przyglądamy się kondycji kina przyszłości, którą wysądować można z jakości i stylu filmów tworzonych przez debiutantów. Trwa bowiem 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. A my rozmawiamy dziś z dyrektorką programową festiwalu. Refleksje Anny Serdiuko są wprost elektryzujące i mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, słuchając jej słów. W poprzedniej godzinie pojawił się wątek buntu młodych filmowców. Wracamy do tej kwestii, w przełożeniu jednak na sztukę filmową. Anna Serdiukow.
2: Ci młodzi to podkreślają. Niech każdy tworzy i opowiada w sposób, jaki jest mu najbliższy. Natomiast to też zakłada trochę zmianę tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, myśląc o kinie. Mamy tutaj pokaz serialu Otchłań w reżyserii Darii Woszek. To jest serial wertykalny. To jest pierwszy serial, który powstał w Polsce w ten sposób realizowany na...
3: Wytłumacz naszym słuchaczom, na czym to polega.
2: To jest serial, który... Odcinki są bardzo krótkie i one zostały zrealizowane z myślą o telefonie komórkowym, czyli horyzontalne ujęcie, które jest tożsame z kinem tradycyjnym, ono tutaj zostaje przełamane i chodzi o pion. Film realizuje się w pionie, żeby był adekwatny do tego, jak odbieramy taki obraz na ekranie
3: trochę
2: telefonu komórkowego.
3: Trochę starszym pokoleniom jakby ktoś napluł w twarz.
2: Otóż to, prawda? Czy to jest kino? No i właśnie młodzi twórcy mówią, że tak, że to jest kino. I oni są w stanie powiedzieć poprzez takie medium coś wartościowego. Oni mogą tworzyć interesujące, autorskie, artystyczne treści z myślą o ekranie telefonu komórkowego. I tutaj oczywiście od razu uruchamia się dyskusja, no jak to, przecież to nie jest kino. Oni twierdzą, że to jest kino i tu też jest ich bunt. To jest to pytanie, bo być może za moment będziemy rozmawiać o tym, czy będzie miejsce dla tradycyjnego kina pełnometrażowego, horyzontalnego, na dużym ekranie. Być może za moment to krótkie metraże będą gościć na dużym ekranie i percepcja i odbiór kina się po prostu zmieni. Dużo do tego zmierza, bo jednak cały segment kina azjatyckiego, chińskiego pokazuje, że jest potencjał w kinie pionowym. Ja wolę tradycyjne kino, ale tutaj też nie jest to rozmowa o moich gustach, bo ja też komponując selekcję, nigdy nie polegam na moim guście, polegam na rozmowach i wyborach selekcjonerów i
3: raczej czas.
2: Wącham czas, inaczej wolę, żeby coś mnie zaniepokoiło i zburzyło mój spokój i chętnie takie rzeczy umieszczam w konkursie, niż film, który miałby mnie poklepać po ramionku i powiedzieć, jest dobrze. Nie, nie, nie, więc tutaj ja sama zastanawiam się, czym kino będzie w przyszłości i czego my się boimy i czy rzeczywiście my się boimy tego, co przyniesie nam realnie jakąś stratę.
3: Tego, czego warto się bać.
2: Czego warto się bać.
1: XLV Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film to projekcje, spotkania z twórcami i koncerty. Dzisiaj o 20:00 wspaniała jazzowa formacja E-Ups na scenie festiwalowej przy amfiteatrze. Jutro gala zamknięcia, a w niedzielę pokaz zwycięskich filmów. Poszczegóły wchodźcie na www.młodziifilm.pl. Uwierz w ducha w RMF Classic teraz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
0: W notowaniu 552 prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
0: Daniel Lopatin i muzyka do filmu Wielki Marty.
1: Miejsce drugie.
0: Muzyka Loriena Testarda z gry wideo Ekspedycja 33, Clair Obscur.
1: Miejsce pierwsze.
0: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
0: Do poczekalni trafiły nowości i możecie wybierać faworytów w kolejnym notowaniu głównym. Spotykamy się w niedzielę od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
5: Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa to nasze hasło, ale jednak śledzimy też to, co dzieje się w produkcjach serialowych. Pod kątem muzycznym śledzimy ścieżki dźwiękowe seriali rozmaitych i właśnie teraz w magazynie o sztuce filmowej zaprezentujemy Wam piosenkę cenionego bądź co bądź artysty Billa'ego Joela. Ta piosenka pojawiła się w 5. sezonie serialu zatytułowanego The Boys.

0: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Czy wiecie, że w kinie można zaprzeczyć biegowi czasu? Tak robią dystrybutorzy, którzy wprowadzają do kin na powrót filmy sprzed dekad. To już bardzo szeroki proceder, który cieszy kinofilskie serca. Mam nadzieję, że wy też się do uradowanych zaliczacie. A od dziś znowu na dużym ekranie Milczenie owiec. Był 1991 rok, kiedy Anthony Hopkins, wielki aktor dramatyczny, wcielił się w postać bestii. Partnerowała mu na ekranie Jodie Foster i tak stworzyli naprawdę niezapomniany duet w filmie ważnym w popkulturze. Historia o seryjnym mordercy i inteligentnej agentce, którzy łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary. Ten film zdobył 5 Oscarów, aktorzy oczywiście też te złote statuetki otrzymali, a także nagrody BAFTA. Natomiast Jodie Foster zgarnęła jeszcze nagrodę Złoty Glob. To co, wracamy do przeszłości? Milczenie owiec nie tylko dla koneserów kina, rzecz obowiązkowa, ten film znowu na dużym ekranie w całej Polsce. W tym programie, w programie Kino w roli głównej, sprawdzamy, jak radzą sobie nowe tytuły po wprowadzeniu do kin. Tak się składa, że straszny film gra na motywach sprzed lat. Wszedł on na ekrany w ubiegły piątek i całkiem dobrze sobie radzi. Według szacunków od piątku do niedzieli te produkcje mogło obejrzeć około 105 tysięcy widzów, a razem z pokazami przed weekendem około 140 tysięcy widzów. Tak jak tydzień temu mówiłam wam, radźcie sobie sami z oglądaniem strasznego filmu, ja wam nie pomogę. Też się boję na Milczeniu owiec i chyba taki strach preferuję. Sprawdźmy, jak to po staremu można było być groźnym w filmie Dobry, Zły i Brzydki. Muzyka Ennio Morricone trochę nas w taki nastrój waleczny wprowadzi.

0: Randy Newman skomponował tę muzykę, skomponował ją do filmu Niepokonany Sea Biscuit, a my czekamy już na najświeższe, ostatnie w tym tygodniu fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Czekoladki Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 17. Przyszła pora na ostatnie w tym tygodniu fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi, jak zawsze, fachowa, rzetelna i profesjonalna Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców w Hucie Pieniackiej odkryto w czwartym dniu prac terenowych. Według Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono je w pobliżu odkrytych wcześniej fundamentów świątyni. Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Huta Pieniacka to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim. Została zrównana z ziemią. Stała się symbolem ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej podczas II wojny światowej. Pacyfikacja wsi miała miejsce 28 lutego 1944 roku. Zamordowano wówczas od 850 do blisko 1000 osób.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
5: Polska przegrała z Japonią 2-3 w trzecim meczu turnieju siatkarskiej Ligi Narodów w Chinach. W dwóch poprzednich spotkaniach nasi wygrali z Kubą i przegrali ze Słowenią. W niedzielę na zakończenie zmagań w pierwszej imprezie cyklu Polacy zagrają z Ukrainą. Boeing zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego. Maszynę na targach lotniczych w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
5: Badania sanepidu potwierdziły, że zdatna do kąpieli jest woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie, m.in. w jeziorze Dąbie. Tam, gdzie na początku miesiąca notowano przypadki śnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego. Sezon kąpieliskowy na naturalnych akwenach w Szczecinie rusza w najbliższy poniedziałek. Wodecki, dobry wieczór Państwu. Wieczorem ostatnia w tym sezonie zatytułowana tak premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie spektakl muzyczny, aktorzy zaśpiewają piosenki legendy polskiej sceny Zbigniewa Wodeckiego. Sami wystąpią na scenie w dawnym kasynie.
8: To dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie. Wodecki po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka. Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
5: Zapowiada Milena Paszkowska z Wrocławskiego Teatru. Jak mówił Zbigniew Wodecki, ludzie potrzebują normalnego kontaktu. Zero szpanu, tylko prawda i naturalność. To jak w programie Magdy Juszczyk, który trwa, przypomnę, do 18. Dobrego weekendu. Teraz jeszcze pogoda.
4: Oczywiście też za każdym razem, gdy Katarzyna Sobiechowska-Szuchta przychodzi do studia, nie tylko rozmawiamy o kinie, drodzy słuchacze, ale jednocześnie trzeba to podkreślić, że to nas łączy, prawda, Katarzyna?
5: No pewnie, ty na pewno w weekend spędzasz w kinie, ja też, więc się na pewno spotkamy nie w pracy, tylko w sali kinowej. Do zobaczenia.
4: Stare filmy, nowe filmy, to
5: wszystkie.
4: Jest właśnie to, co
5: łykamy
4: wam polecamy.
5: Wszystko.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia w salach kinowych. Synoptycy zapowiadają w sobotę wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni, a zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia miejscami małe, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, a temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni Celsjusza.
6: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
3: Michał Żołgowski.
9: Nazywam się Robert Zińskiewicz.
10: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
11: Piotr Adamczyk.
12: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Brytyjski film zatytułowany Savage House wchodzi dzisiaj do kin. Richard E. Grant i Claire Foy na ekranie i to myślę jest magnetyczna informacja, ale akcja filmu też zapowiada się bardzo interesująco. Pojedynki, dekadencja i rozlew krwi tworzą szaloną historię o klasach społecznych i władzy. Myślę, że to może dobrze się oglądać współcześnie. A oprócz tego dodam, że akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii i jest ten film, przypomnę, Savage House, mroczną, satyryczną opowieścią o ślepej pogoni za lepszym życiem. Savage House w kinach w całej Polsce. Czytając Lolitę w Teheranie, to z kolei tytuł, który wejdzie do kin dopiero 19 czerwca, ale z naszymi zaproszeniami już teraz, ściślej od najbliższego wtorku, oglądać możecie tę produkcję w jednym z warszawskich kin. Jak przedstawia się fabuła? Prosto. Nauczycielka wraz z 7 uczennicami w tajemnicy czyta zakazane zachodnie książki w rewolucyjnym Iranie. Kto sobie życzy zasiąść w fotelu jednego z warszawskich kin w Śródmieściu i obejrzeć ten niezwykle zapowiadający się film? Czekam na maile magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Wpiszcie tytuł filmu w temacie maila.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gły prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojo Ma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Teraz w programie Kino w roli głównej pojawia się utwór ze ścieżki dźwiękowej produkcji serialowej, a tytuł tego serialu to Rancho Dattonów.

0: głównej. Festiwal filmowy.
1: Jeszcze tylko do niedzieli, właściwie do niedzieli potrwa 45. Festiwal debiutów filmowych w Koszalinie. Jutrzejszego wieczora poznamy laureatów, a w niedzielę będzie można zwycięskie filmy oglądać. Ja w Koszalinie spotykam jurorów konkursu pełnometrażowych debiutów dokumentalnych. Najpierw na fali takiego smutku i defetyzmu sianego przez istnienie AI w środowisku twórców filmów dokumentalnych, bo chyba kinu dokumentalnemu AI bardzo zagraża, może nawet bardziej niż fabularnemu. Katarzyna Ślesicka, jurorka tego konkursu, przyłapana została przeze mnie z mikrofonem. Zadałam jej pytanie, na które odpowiedziała w błyskotliwy sposób.
2: Wolisz, żeby film dokumentalny wyglądał jak fabuła, czy żeby fabuła wyglądała jak dokument?
3: No, słyszałam, że to Krzysztof Kieślowski jest autorem tego bałmotu, że fabuła się powinna wyglądać jak dokument, a dokument jak fabuła. Czy ja wolę jedno albo drugie? No nie, chyba wolałabym nie wybierać, ale często myślę sobie, że to właśnie fabułą brakuje tego dokumentalnego teatru i sznytu, bo dokument bez fabuły sobie poradzi. Chociaż wiadomo, że te narzędzia są istotne, to jednak jak już bym miała wybierać, to wybrałabym więcej prawdy w fabule.
2: Super.
3: Niż fabuły w prawdzie.
1: Katarzyna Ślesicka, producentka filmów dokumentalnych, ale także wicedyrektorka Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, jurorka podczas Koszalińskiego Festiwalu. A drugi juror, Jakub Piątek, przewodniczący konkursu pełnometrażowych debiutów dokumentalnych. Wiecie dobrze, że stworzył jeden z najwspanialszych dokumentów w Polsce, Pianoforte. Film trafił do dystrybucji kinowej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach i Polsce. Zdobył m.in. Emmy Award. Ale Jakub Piątek reżyseruje też seriale fabularne. Na przykład Aniela, to jego dzieło, albo Pewnego razu na Krajowej Jedynce. Mówimy o współautorstwie. A zatem, co Jakub Piątek w Koszalinie na 45. Festiwalu Debiutów Filmowych czuje i przeżywa?
4: Jest super, to jest wyjątkowa platforma do wymiany, też międzypokoleniowej, ale też może międzydekadowej. I super, że to jest jakaś taka atmosfera, że w ogóle bez jakiegoś napięcia można po prostu podejść jedno do drugiego i pogadać jakby na jakieś ważne tematy, które nas interesują. Do nocy gadamy o przyszłości polskiej kinematografii.
1: No,
4: to są poważne rzeczy, tak?
1: A wiesz, że czytasz w moich myślach, bo ja od jakiegoś czasu szwendam się po festiwalach, przestawiam ten mikrofon różnym filmowcom do ust i pytam ich o przyszłość kina autorskiego, kina artystycznego, kina niezależnego. Trochę przerażona tym, co obserwuję w aspekcie koniunkturalizmu, w aspekcie bycia pożądanym przez portale streamingowe. Wierzysz w jutro kina, że będzie tworzone właśnie przez artystów, a nie koniunkturalistów?
4: Znaczy, nie wiem, czy jestem dobrym adresatem, bo ja trochę jestem, pewnie mam nogi na obu tych kontynentach, nie?
1: Dlatego ci zadaję to pytanie troszeczkę pod płaszczykiem, że niby nie o ciebie chodzi, ale też masz krew na rękach.
4: Właśnie nie wiem, czy to jest krew, znaczy jakby też wydaje mi się, że to są różne funkcje tego, co robimy, nie? Tych historii, które opowiadamy, niektóre są może bardziej rozrywkowe, inne są właśnie bardziej arthouse'owe. Ja się trochę boję niestety o przyszłość.
1: Ja też.
4: Dlatego, że coraz trudniej jest w ogóle sfinansować filmy, coraz trudniej jest wypełnić sale kinowe. W związku z tym, jak tak teraz jest 21:40, wyszedłem z filmu, w którym 2/3 sali, czy 3/4 sali było wypełnione, to jakoś raduje moje serce po prostu.
1: Tak, na czym byłeś?
4: Byłem na Dziecko z pyłu w ramach moich obowiązków tutaj na festiwalu.
1: Weronika Mliczewska zrobiła ten film, tak, mnóstwo nagród. Niesamowicie pakowna opowieść.
4: Też wydaje mi się, że też takie chwile po prostu też trzeba celebrować. Chciałbym, żeby też kino się nie rozgrywało tylko i wyłącznie na festiwalach, tylko żeby się też rozgrywało po prostu w piątki, soboty, niedzielę, czwartki i tanie poniedziałki. I tego bym sobie życzył. Wydaje mi się, że my mamy też bardzo dużo do zrobienia w związku z tym w Departamencie Edukacji Filmowej.
1: W ramach edukacji filmowej chodźcie do kin, oglądajcie filmy na dużym ekranie. A propos kina dokumentalnego, przypominam, Kumotry, film, który walczy w konkursie w Koszalinie, od dzisiaj na ekranach kin. Naprawdę nie przeoczcie tej produkcji. Rodzina Adamsów teraz, temat z tej produkcji w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Jutro po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Podobno zazdrość to takie parszywe, podłe uczucie, niegodne dobrego, szlachetnego serca człowieka. A tymczasem John Lennon, ale też Brian Ferry potrafili zaśpiewać o zazdrości w przepiękny sposób. Cieszę się, że ta piosenka jest w playliście RMF Classic. Cieszę się, że dzisiaj pożegnać mi się przyszło właśnie tym utworem. Zostawiam was w towarzystwie Natalii Grzeszczyk, która przygotowywać będzie was do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, ten program w niedzielę, a dzisiaj przebierać będziecie jak w ulęgałkach, w tematach muzycznych zaczerpniętych z kina. Ja nazywam się Magda Juszczyk, czekam na was w przyszły piątek od godziny 14. Teraz jeszcze akcent z dawnego świata, na który to świat filmowy czy serialowy stawiamy w tym programie. Noce i dnie, muzyka Waldemara Kazaneckiego. Mam propozycję, zróbcie sobie głośniej. Jestem pewna, że zapragniecie opowieści filmowych. Przypominam, są kina w naszych miastach, one potrzebują waszej obecności.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Jest godzina 18, słuchacie RMF Classic. Ekonomiczne podsumowanie dnia przygotował Krzysztof Berenda.
15: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
16: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
17: Dzień dobry, benzyna i diesel będą droższe, autogaz jest natomiast najtańszy od marca. Popołudniowe spotkanie z pieniędzmi. Zacznijmy od sprawdzenia, ile zapłacimy za paliwo tuż przed weekendem. A jest to weekend ważny, bo to ostatni weekend przed oficjalnym startem lata, tak? Proszę Państwa, to jest ostatni weekend wiosny, następny weekend będzie już latem. I co my wiemy teraz o tych cenach paliw? Wiemy, że od północy podstawowa benzyna podrożeje nam o 6 groszy do maksymalnego poziomu 6,04. Olej napędowy natomiast podrożeje o 4 grosze do poziomu 6,40. To są te rządowo regulowane ceny i ta regulacja, przypomnę, nie obejmuje autogazu i tu akurat mamy naprawdę dobrą wiadomość. LPG tanieje, jest to najtańsze od marca i średnio w kraju kosztuje 3,51. Te cenowe zawirowania wynikają z faktu, że Donald Trump serwuje nam wiecznie sprzeczne komunikaty dotyczące chociażby Iranu. A to mówi o pokoju, a to wysyła rakiety, a to znowu mówi o pokoju. To ogranicza handel ropą, to podnosi ceny ropy i to wpływa na kursy walut. Po kolejnych wahnięciach euro kosztuje 4,25 zł, dolar kosztuje 3,67, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,92. To wszystko szkodzi też polskiej gospodarce, bo całe to zamieszanie sprawiło, że Polska ma coraz większe problemy z handlem zagranicznym. Efektem jest to, że więcej z zagranicy towarów sprowadzamy niż za granicę sprzedajemy i ta różnica w handlu na naszą niekorzyść w kwietniu wyniosła ponad 6,5 miliarda złotych i to nie jest dobre, bo to pokazuje, że nasze firmy firmy są teraz osłabione, a to przekłada się na nasze portfele. Czasy więc, jak widać, trudne, trzeba być gotowym na zawirowania. No i w tym tygodniu w Pasażu Ekonomicznym pokazujemy, że warto zrobić sobie poduszkę finansową dla finansów osobistych, dla swojej domowej sytuacji. Czyli warto zbudować sobie rezerwę na gorsze czasy. A jak te gorsze czasy nie nadejdą, no to wykorzystamy sobie to na jakieś lepsze wydatki, zrobimy sobie przyjemność. Generalnie chodzi o to, że to ma być poduszka finansowa, która ma nam dawać komfort.
0: Dawać mi nieco spokoju, nieco bezpieczeństwa, nieco tego, że nie muszę się zastanawiać, a co jeśli już, tylko dokładnie mam odpowiedź. Jeśli coś się wydarzy, mam tą swoją poduszkę finansową. W świecie finansów mówi się, że ta poduszka finansowa powinna stanowić około 6 miesięcznych moich wydatków. Mówi to o tym, że jeżeli coś się wydarzy, to przed najbliższe 6 miesięcy w jakiś sposób w tym moim stylu życia jestem zabezpieczony.
17: Tak radzi ekspert finansowy Krzysztof Bratos. No i tę budowę poduszki warto zaczynać nawet od najmniejszej kwoty.
16: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
15: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

Aleksander Spla i Światło między oceanami. Wcześniej miejsce 36, 552 notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, czyli piosenka Eda Sheerana, którą można usłyszeć w filmie o Formule 1. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Mówię o liście przebojów, ponieważ rozpoczynamy właśnie tradycyjną, piątkową rozgrzewkę przed najbliższym niedzielnym notowaniem. Notowanie rozpocznie się w niedzielę o 18:00. Do tego czasu możecie głosować na swoich faworytów, które utwory znaleźć można w zestawie do głosowania. To my do 22:00 będziemy przypominali. Również przypomnimy o tym, jak można wziąć udział w tej naszej listowej zabawie. Na 37 obecnie muzyka z najnowszej wersji Nagiej

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

Pani Zemsta, wcześniej w RMF Classic dla Elizy Ludwika van Beethovena przy fortepianie Balázs Sokolay. Do 22 rozgrzewać będziemy się przed niedzielnym 553 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wśród propozycji do głosowania sporo nowości, między innymi muzyka, którą Abel Korzeniowski skomponował do filmu Samotny mężczyzna. Ostatnio na 8 i to jest bardzo ładny awans, bo 2 tygodnie temu było miejsce 16. Zatem naprawdę wasze głosy błyskawicznie mogą zmienić sytuację nawet na podium listy.

Allegro z 10. koncerto Grosso opus 6. Jerzy Fryderyk Händel, Angielska Orkiestra Kameralna i Raymond Lepard. Wcześniej w RMF Classic Mazurek Amol opus 68. Fryderyka Chopina przy fortepianie Jean-Marc Louisada. Kolejny utwór, który zabrzmi na naszej antenie, to kolejna z nowości, które pojawiły się w ostatnich tygodniach w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, obecnie na 24., czyli delikatnie pod kreską, pod tą zwycięską 20, ale to się może błyskawicznie zmienić dzięki waszym głosom. Głosować można cały czas na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To na tym 24. wspominanym muzyka z ostatniej ekranizacji Wichrowych Wzgórz.

0: reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
12: Twoje domowe Hollywood. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka z pierwszego sezonu serialu Rozdzielenie, ostatnio na miejscu 12, 552 notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Do godziny 22 rozgrzewać będziemy się przed kolejnym notowaniem, 553, które rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18. Jak można wziąć udział w listowej zabawie, jak wygląda ten proces głosowania, to ja za kilkanaście minut wyjaśnię. Póki co sięgajmy po kolejną z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania. Daniel Pemberton i projekt Hail Mary, ostatnio na 23.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ste szczere niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Dobrze, że nie stosuję tych pomysłów w domu, prawda? Bo tak na przykład gaśnie światło, zapalam świecę i słyszę tuk, tuk, tuk, tuk. No, tak dla urozmaicenia życia.
3: Ale od tego ty jesteś specjalistą.
2: W związku małżeńskim.
3: No ty wymyślasz w domu.
2: No tak, bo wtedy związek nie usycha, związek jest wtedy żywy.
4: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Habior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
5: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska Stolica Kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody do

Alien a Magyar Johanna Strausa II w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Lorin Mazel, wcześniej w RMF Classic Dreamland Alexisa Frencha. Za chwilę zabrzmi miejsce 15 z minionej niedzieli, muzyka, którą Hans Zimmer skomponował do filmu Interstellar. Miałam wyjaśnić dokładnie, jak wygląda cały proces głosowania w ramach listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Otóż na szczęście proces ten nie jest skomplikowany. Zerknijcie na naszą stronę rmfclassic.pl. Tam należy odnaleźć zakładkę listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Kiedy klikniecie w tę zakładkę, pojawi się mnóstwo fragmentów do wysłuchania. Pojawi się pierwsza dwudziestka z minionej niedzieli. I nie pozostaje już nic innego, jak tylko posłuchać tych fragmentów, podjąć odpowiedzialną decyzję, kliknąć zagłosować i bardzo mocno trzymać kciuki za swoich faworytów. W niedzielę o 18 dowiemy się, jak tym razem ułożyły się wasze głosy.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Prezentuje Wojciech Padias.
3: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie Divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
2: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
4: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

Antonio Vivaldi i Allegro. Z wiosny, z 4,5 roku, na skrzypcach grał Giuliano Carmignola, towarzyszyła Wenecka Orkiestra Barokowa, dyrygował Andrea Marcon, wcześniej Galop Piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha w wykonaniu Orkiestry Opery Liońskiej, którą poprowadził Mark Minkowski. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys to gospodarze listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. W każdej listowej sprawie adres zawsze do waszej dyspozycji, bo może macie do naszych gospodarzy jakieś pytania, jakieś marzenia listowe, jakieś wątpliwości, przemyślenia. Wszystko to kierować możecie do nich na adres lista@rmfclassic.pl, lista@rmfclassic.pl. Miejsce 26 z minionej niedzieli, teraz Hania Rani i Wartość Sentymentalna.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

Lang Lang przy fortepianie i Wiosenny wiatr. Wcześniej w RMF Classic Georges Bizet i aria Torre Adoras Carmen śpiewał Ernest Blanc. Towarzyszyły chór i Orchestra Nationale de la Radiodiffusion Française, a poprowadził wszystkich Sir Thomas Beecham. Kolejna z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, to na przykład muzyka, którą Cristóbal Tapia de Vir, o jedna z gwiazd ostatniego festiwalu muzyki filmowej w Krakowie, skomponował do trzeciego sezonu serialu Biały Lotos, ostatnio na 21.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Wyruszymy w podróż i w przestrzeni, i w czasie. Cofniemy się 160 lat i poznamy Sygurta Wiśniowskiego, znakomitego pisarza, o którym jednak zapomnieliśmy. Moim gościem będzie profesor Damian Leszczyński, filozof teorii poznania, autor wielu książek dotyczących epistemologii odkryć geograficznych.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal

Marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadził James Levine, wcześniej Tommaso Albinoni i fragment szóstego koncertu obojowego, opus siódmy. Na oboju grał Anton Kamden, towarzyszyli London Virtuosi, a dyrygował John Georgiadis. Możecie podzielić się z nami swoją pasją do muzyki filmowej, zapowiedzieć wybraną propozycję z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej i uzasadnić swój wybór. Zadzwońcie pod numer 123-703-703, tam zostawcie wiadomość na automatycznej sekretarce. Jeżeli usłyszycie się w programie, nagrodzeni będziecie kolekcjonerską porcelanową filiżanką listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wszystkie szczegóły związane z tym dzieleniem się na antenie swoją pasją do muzyki filmowej znajdziecie w zakładce listy na rmfclassic.pl. 123-703-703 to jest numer naszej radiowej automatycznej sekretarki. Tam możecie nagrywać swoje zapowiedzi. My sięgamy po kolejny utwór, który znaleźć można w zestawie do głosowania. 45. miejsce w tej chwili, ale powtarzam, to się może błyskawicznie dzięki waszym głosom zmienić. Vangelis i Aleksander.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Był to taki gigantyczny miłości.
3: Mieszkaliśmy. A pamiętasz, jak żartowali podczas programu? To było grane, że przychodzi Kaja do lekarza, a lekarz mówi, jest pani w ciąży. Ona, o, Holender, pamiętasz?
2: No tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie odwiedzi mnie Rinke Royens.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Za kilka minut kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym na antenie RMF Classic, ale najpierw za chwilę Bandyta, Michał Lorenz, Forrest Gump, Alan Silvestri, a jako pierwsza Miley Cyrus z piosenką, którą usłyszeć można w filmie Avatar, Ogień i Popiół. Ostatnio było to miejsce 30. listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Stowarzyszenia Wstrzemięźliwości, pragnąc zdobyć większość dla przeprowadzenia prawa o zakazie wyszynku, poparły prawo głosowania kobiet. W ten sposób kobiety w ciągu 6 tygodni we wrześniu roku 1903 zdobyły pełnię praw wyborczych. Nadano je wszystkim bez wyjątku kobietom, które skończyły 21 lat. Od tego czasu prawa te rozszerzyły się na Australię, prócz Queenslandu, Tasmanii i Wiktorii. Widocznym więc jest, że nie stwierdzono tam destrukcyjnych skutków reformy, której tak się obawia Europa. Przeciwnie. Kobiety zachowują się tam według pojęć niektórych partii nawet za spokojnie. Nie są nigdy zwolenniczkami zbyt gwałtownych reform, a jak zauważył sławny minister Seddon, konserwatyzm ich tym się ujawnił, że to samo ministerium przetrwało 3 z rzędu sesje parlamentarne od czasu wystąpienia kobiet na arenę polityczną. Naturalnie. Zachowanie się ich z początku było raczej bierne i choć od razu brały liczny udział w wyborach, ograniczały się na dawaniu głosów, nie wygłaszając mów i unikając roli agitatorek. Później jednakże rola kobiet w polityce stała się wyraźniejszą. Przyczyniły się bardzo do zniesienia wyszynku. Im także trzeba przypisać zmianę prawa oznaczającego lata za mąż pójścia dla kobiety z 13 na 16, a także wprowadzenie praw o ubezpieczeniu na starość. Zwolennicy reformy wyborczej w Nowej Zelandii pokładali wielkie nadzieje w idealniejszym i łagodniejszym kierunku, który powinien zapanować w stosunkach ludzkich przez bezpośredni wpływ kobiet. Prawa powyżej przytoczone dowodzą, że się nie zawiedziono i że kobiety popierają ustawy rzeczywiście dla społeczeństwa pożyteczne. Das Ewig Weibliche, owa kobiecość, tak źle dotąd zrozumiana i wyzyskana w Europie, znalazło nareszcie właściwe zastosowanie tam, gdzie ją uważają jako pierwiastek uszlachetniający pod względem duchowym, a więc wszędzie pożyteczny i zastosowalny. Bez wątpienia, wszyscy, którzy nawet mają wątpliwości co do umysłowych sił kobiecych, muszą im przyznać pewną wyższość moralną, mniejsze zepsucie i łagodniejsze instynkty. Nie można więc negować dobroczynnego wpływu, który one mogą wywrzeć w polityce. Mimo pozyskania praw politycznych, sposób życia kobiet w Zelandii nie uległ zmianie. Stały się one obywatelkami, które popierają te lub inne dążenia partii, odpowiadające ich przekonaniom, w niczym jednakże nie naruszyły podstaw rodziny i porządku społecznego. Jest to jeden jeszcze dowód, że wolność jest jedyną racjonalną podstawą każdej społecznej organizacji. Tylko człowiek wolny może wobec społeczeństwa odpowiadać za swoje czyny. Człowiek pozbawiony praw jest społeczeństwa pupilem lub niewolnikiem, w żadnym wypadku jego członkiem odpowiedzialnym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
13: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Piosenka Nicka Cave'a ze snów o pociągach ostatnio na miejscu 27 listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Zaczynamy tak ostatnią godzinę naszej dzisiejszej rozgrzewki przed niedzielnym 553 notowaniem. Wszystkie utwory biorące udział w głosowaniu znaleźć można w każdej chwili na naszej stronie rmfclassic.pl. W zakładce listy jest tam około 50 utworów, na które można głosować. Jest zwycięska 20 z minionej niedzieli i jest podium. Na miejscu pierwszym, zgodnie z waszymi głosami, tydzień temu Ennio Morricone i Cinema Paradiso.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Sprawiło nam to ogromną frajdę, ponieważ mogłyśmy sobie naprawdę tak śmiesznie ich wymyślić. Mówiłyśmy, co jeszcze, jak on mógłby wyglądać, a zróbmy mu takie przylizane włosy, a niech on będzie taki...
3: Tak, żeby upokorzyć.
2: Tak, wyżyłyśmy się na nich.
4: Będzie o sprawach poważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy. Agata Wątróbska i Janusz Chabior będą gośćmi Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.

Rachmaninowa przy fortepianie Ingolf Wunder. Do 22 jeszcze rozgrzewać będziemy się przed niedzielnym 553 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. W każdej listowej sprawie adres do gospodarzy listy Jadwigi Polus i Tytusa Hołdysa. Zawsze do waszej dyspozycji to lista@rmfclassic.pl. lista@rmfclassic.pl. To dobry moment, żeby podzielić się swoimi marzeniami związanymi z listą, przemyśleniami, bo już za kilka tygodni wakacyjna przerwa, czyli bardzo dobre 2 miesiące na przemyślenie niektórych wniosków. lista@rmfclassic.pl. Tam możecie kierować swoje wiadomości, listy do Jadwigi i Tytusa. Na antenie miejsce 20 z minionej niedzieli, muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialu The Last of Us.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I

0: przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, Winel i Cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w twoim salonie.

Office Chamber Orchestra, Ralph Vaughan Williams i fantazja na temat Greensleeves w RMF Classic. Przyszła pora na powiedzenie do usłyszenia, dobranoc. Tutaj kończymy naszą rozgrzewkę przed niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Na do usłyszenia Johnny Greenwood i temat tytułowy ze ścieżki dźwiękowej filmu Jedna bitwa po drugiej. Ostatnio było to miejsce 19. Bardzo dziękuję, życzę spokojnej nocy. No chyba, że będziecie oglądali mistrzostwa. No to wiadomo, wszystkim miłośnikom piłki nożnej wrażeń życzymy. Co więcej, proponujemy taki eksperyment. Może to być bardzo ciekawe doznanie. Wyłączyć dźwięk w telewizorze, a włączyć RMF Classic i oglądać transmisję meczu, ale słuchać naszej muzyki. To mogą być niepowtarzalne mistrzostwa z takim komentarzem. Dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Przez całe życie nie mógł znaleźć sobie miejsca. Kilkakrotnie przenosił się z Argentyny do USA. W ojczyźnie nazwano go zabójcą tanga. Dopiero po latach zrozumiano, że stworzył nowy gatunek, rozsławiając argentyńskie tango na całym świecie. Poznajmy Astora Piazzolę. 11 marca 1921 roku około 2 w nocy w domu przy Rivadavia 2527 w Mar del Plata, niewielkim argentyńskim miasteczku leżącym u wybrzeża Atlantyku, w rodzinie włoskich imigrantów rodzi się chłopiec. Rodzice, Asunta i Vincente, dają mu na imię Astor na cześć przyjaciela ojca Astora Bolognini, a na drugie Pantaleon po dziadku rybaku z Apulii, który przed niemal pół wieku przybył do Argentyny. Chłopiec od urodzenia ma szpotawą prawą nogę i już w wieku 2 lat przechodzi serię operacji chirurgicznych w Sanatorio Martimo del Barrio de la Perla. Nóżkę udaje się wyprostować, ale jest krótsza o 2 cm od lewej, co powoduje utykanie. Mar del Plata to wakacyjny kurort, w którym osiedliło się wielu imigrantów z Włoch i Hiszpanii. Pełno tu drogich hoteli i pensjonatów dla bogatych Argentyńczyków z Buenos Aires. Rodzina Piazzoli należy do klasy średniej. Vicente, nazywany Nonino, prowadzi niewielki sklep i warsztat naprawy rowerów. Interes idzie słabo i gdy Astor ma 4 lata, postanawia szukać szczęścia w Nowym Jorku, gdzie mieszka już matka Asunty. Vicente znajduje pracę w zakładzie fryzjerskim na Manhattanie. Wynajmuje małe mieszkanie nad salą bilardową przy St. Mark's Place na Lower East Side, tuż obok słynnego teatru Orfeum, gdzie popisy daje iluzjonista Harry Houdini, gra George Gershwin i śpiewa Sophie Tucker. Vicente woli słuchać tanga, bo jak każdy Argentyńczyk jest jego wielbicielem. W domu ma gramofon i sporo płyt Carlosa Gardela i Julio De Caro. Mały Astor słucha tego, co ojciec, ale poza domem chłonie muzykę ulicy. Nowojorska ulica to mieszanka jazzu, muzyki klezmerskiej, kreolskiej, irlandzkiej i ze wszystkich stron świata. I jak każdy chłopak w jego wieku marzy o kiju baseballowym i harmonijce ustnej. Niestety ojciec na 7 urodziny za $19 kupuje mu w Lombardzie używany bandoneon. $19 to sporo pieniędzy. Równowartość dzisiejszych $370. W 1929 roku można za to 54 razy pójść do kina albo kupić ponad 200 małych bochenków chleba. Mimo to prezent nie zachwyca Astora. Staroświecki instrument z miechem i mnóstwem guzików, przypominający mały akordeon, pochodzi z Niemiec. Heinrich Band skonstruował go jako instrument do akompaniowania w kościołach. Wynalazek dotarł do Argentyny i stał się charakterystycznym instrumentem w orkiestrach tanga. I właśnie dlatego Vicente kupił go dla syna, marząc, że zostanie muzykiem. I choć prezent nie jest tym, o czym marzył, chłopiec chcąc nie chcąc opanowuje podstawy gry. W październiku 1929 roku na nowojorskiej giełdzie dochodzi do krachu. Z dnia na dzień całe Stany Zjednoczone ogarnia kryzys. Dlatego na początku 1930 roku rodzina postanawia wrócić do Mar del Plata, gdzie, jak zakładają, łatwiej sobie poradzą wśród licznej rodziny. Dzięki oszczędnościom i nabytym nowym umiejętnościom Vicente otwiera zakład fryzjerski pod nazwą Peluqueria Nova York. W tym czasie Astor rozpoczyna naukę w 3 klasie. Jego nowo odkryte umiejętności, jeszcze dość nieporadnej gry, są zaskoczeniem i powodem do popisów wśród rodziny. Ojciec chce jednak, by rozpoczął naukę na poważnie. Ale gry na bandoneonie nie uczą w szkole muzycznej. Dlatego prosi jednego z najsłynniejszych bandoneonistów w mieście, Libero Paoloni, włoskiego imigranta, który gra, umilając czas gościom popularnej cukierni i występuje w nocnych klubach Mar del Plata, by dawał chłopcu lekcje. Zdaniem Paoloniego Astor nie do końca rozumie tango, choć dobrze radzi sobie z trudnym instrumentem. I przekazuje chłopca pod skrzydła swojego brata Homero, który zaczyna go uczyć tradycyjnych rancheras, walców i polek. Po kilku lekcjach Homero mówi ojcu: chłopak ma talent i choć zachował pewien amerykański styl, w głębi duszy jest już muzykiem tanga. Na przyjęciu w Quinta de los Manetti, rodzinnym domu matki, wraz z akompaniującym mu naakonywać na swoim bandoneonie. Pewnego dnia Vicente dowiaduje się, że do Nowego Jorku przyjeżdża Carlos Gardel, argentyński śpiewak tanga, kompozytor i aktor nazywany Zorzal Corillo, kreolskim słowikiem. W Nowym Jorku kręci film El Día que me quieras, Dzień, w którym mnie kochasz. Vicente jest jego wielbicielem i postanawia dać mu prezent, wyrzeźbioną przez siebie drewnianą figurkę gaucza, śpiewaka z gitarą. Sam musi pracować w zakładzie, więc wysyła Astora, aby ją zaniósł. Astor wchodzi do budynku, w którym mieszka Gardel. W windzie spotyka Alberta Castellanosa, pianistę i kierownika muzycznego Gardela. Castellanos wraca ze sklepu, ale okazuje się, że zatrzasnął klucze w mieszkaniu. Astor mówi mu, aby chwilę zaczekał. W końcu jest nowojorskim trzynastolatkiem, który poza grą na bandoneonie uczy się życia na ulicy. Wchodzi na schody przeciwpożarowe i dostaje się do mieszkania przez okno. Otwiera drzwi od środka, a po chwili poznaje Carlosa Gardela i przekazuje mu prezent od ojca. Okazuje się, że Gardel ledwie zna angielski. Za to Astor biegle mówi zarówno po hiszpańsku, włosku i angielsku. Jego wyczyn z wejściem przez okno budzi rozbawienie i podziw i jako sprytny trzynastolatek dostaje pracę tłumacza, przewodnika i posłańca. Przy okazji udaje mu się zagrać epizod w filmie Rolę gazeciarza. Gardel przyjmuje też zaproszenie do Piazzolich na kolację, co jest spełnieniem marzeń Nonino. Podczas wizyty, dowiadując się, że Astor gra na bandoneonie, chce go posłuchać. Chłopiec wykonuje fragment Błękitnej Rapsodii Gershwina i kilka tang. Gardel jest pod wrażeniem, mówi: słuchaj, chłopcze, na bandoneonie grasz fenomenalnie, ale tango grasz jak Galisyjczyk, czyli Hiszpan. Kiedy zrozumiesz tango, już go nie porzucisz. I chce mu pomóc w zrozumieniu tanga. Gdy kończą się zdjęcia do filmu, proponuje zabranie Astora w trasę koncertową ze swoim zespołem. Na to jednak nie zgadza się Vicente, bo chłopak jest za młody. Astor jest zawiedziony decyzją ojca, który po raz pierwszy nie wykorzystał szansy na naukę z najlepszymi muzykami, jakich można sobie wymarzyć, a zarazem rozpoczęcia zawodowej kariery. Ale 24 czerwca 1935 roku media podają wstrząsającą wiadomość. Na lotnisku Olaya Herrera w Medellin w Kolumbii doszło do zderzenia dwóch samolotów. W jednym podróżował Carlos Gardel wraz ze swoim zespołem. Astor Piazzolla będzie przez resztę życia żartować, że gdyby ojciec się zgodził, zamiast na bandoneonie, pewnie grałby na anielskiej harfie. W 1937 roku umiera Pantaleone Piazzolla, dziadek Astora. Pozostawia po sobie spadek, który staje się pretekstem do ponownego porzucenia Nowego Jorku. Na pokładzie frachtowca Krzyż Południa Piazzolli wraz z nowym członkiem rodziny, psem Shortym, nieodłącznym przyjacielem nastolatka, wracają do Argentyny. Vicente za sprzedaną ziemię kupuje kamienicę przy ulicy Alberti. Na parterze otwiera sklep rowerowy Cassa Piazzolli oraz bar i restaurację pod nazwą Nowy Jork. Astor bynajmniej nie ma zamiaru zajmować się rodzinnym biznesem. Korzysta jednak z okazji i restauracja ojca jest pierwszą sceną, na której występuje wraz z niewidomymi braćmi. W jego wspomnieniach czytamy: Pocolo grał na fortepianie, a Rolando na kontrabasie. Byli znacznie starsi i obaj byli niewidomi. Uwielbiali mnie, a ja ich. Pocolo

0: prawdziwym mistrzem w graniu tango Francesco De Caro. Miał styl, który później odkryłem u Jamie'ego Sisa. Obaj niewidomi byli światowi. Każde pieniądze, jakie mieli, wydawali na whisky. Ale zajmują szczególne miejsce w moim sercu. Granie z nimi utworów braci De Caro, Mafii i Laurenza było jak znak ostrzegawczy. Wkraczałem w szaleństwo tanga. Restauracja i bar ojca przetrwały ledwie rok, a w szaleństwo tanga zaczyna Astora wciągać nowy nauczyciel, Nestor Romano. Poza grą sporo słucha. Chodzi na występy licznych orkiestr tanguero odwiedzających Mar del Plata. Pewnego majowego popołudnia w audycji radiowej występuje sekstet Vardaro Pugliese, skrzypka Elvino Vardaro i pianisty Osvaldo Pugliese, w którym na bandoneonie gra Anibal Troilo. Astor jest zafascynowany jego stylem, marzy, aby do niego dołączyć. Póki co gra w lokalnych zespołach nazywanych Orkiestra Typica, Los Ases del Ritmo, Quinteto Azul, dającym koncerty w cukierni Porta del Espinion na Molo Rybackim, w Orkiestrze Esperanto Pereiry grającej w Radio Atlantico El Useis i w najbardziej prestiżowej w Mar del Plata Orkiestra Typica de Juan Savastano. Dołączenie do tej ostatniej jest potwierdzeniem jego umiejętności. Szybko staje się jednak jasne, że w Mar del Plata nic więcej już nie osiągnie. Prawdziwy świat tanga jest w oddalonym o 426 km Buenos Aires. Dociera tam w 1939 roku, mając 18 lat. Nonino daje mu 200 pesos. To spora suma, równowartość miesięcznej pensji urzędnika. Ale jest realistą. Mimo że Astor ma ze sobą bandoneon, który jest jego prawdziwym kapitałem, mówi, że ma wrócić, gdy tylko skończą mu się pieniądze. A jak potoczy się jego historia? O tym już za chwilę.
1: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: RMF Classic.
1: Po przyjeździe do Buenos Aires Astor odnajduje Anibala Troilo. Zaledwie 7 lat od niego starszy bandoneonista właśnie założył własną orkiestrę Tipica, grającą muzykę taneczną w najlepszych lokalach stolicy Argentyny. Zespół składa się z pianisty, skrzypka, kontrabasisty, perkusisty i 3 bandoneonistów. Piazzolla otrzymuje angaż tymczasowo, zastępując chorego Toto Rodriguez'a. Ale po jego powrocie Troilo decyduje się zatrzymać Piazzolle, który okazuje się dobrym aranżerem i w razie potrzeby potrafi akompaniować na fortepianie. Piazzolla nie poprzestaje jednak na wieczornych występach. Stale się uczy. Za radą Artura Rubinsteina, którego poznaje w Buenos Aires, pobiera lekcje u Alberta Ginastery, wybitnego argentyńskiego kompozytora muzyki klasycznej. Ginastera pokazuje mu partytury Strawińskiego, Bartuka, Ravela i innych, a ranki spędza słuchając prób orkiestry symfonicznej Teatro Colón. W 1940 roku na przyjęciu poznaje Odette Wolf, córkę niemieckich imigrantów, pieszczotliwie nazywaną Dede. Dziewczyna nie zwraca na niego uwagi, uznając go za dość brzydkiego chłopca o okrągłej twarzy, który więcej uwagi poświęca jej siostrze Libii. Zresztą jest zakochana w innym. Zainteresowania Astora siostrą Dede to tylko pozory. Po prostu nie ma śmiałości, ale rodzicom od razu mówi, że ma dziewczynę i faktycznie po kilku miesiącach zaczynają się spotykać. Podczas jednej z wizyt w jej domu prosi na stronę ojca i mówi: Don Emilio, nie miej o mnie złego zdania tylko dlatego, że pracuję w zespole. Moje intencje są inne. Zamierzam studiować muzykę i dyrygować orkiestrą symfoniczną, po czym prosi o rękę Dede. Grając w zespole Troilo, Astor często podróżuje po kraju. Bez przerwy wysyła listy miłosne. Jak w lutym 1941 roku, gdy z Montevideo pisze: Jutro rok i 5 miesięcy, odkąd się w tobie zakochałem. Dede również do szaleństwa zakochuje się w Astorze. Oficjalnie zaręczają się w maju 1942 roku, a ślub biorą pod koniec października. Dede ma 18 lat, a Astor prawie 20, choć nie wygląda na tyle. Z tego powodu podczas ślubu dochodzi do zabawnej sytuacji. Gdy Astor stoi z boku ołtarza z matką Dede, ksiądz rozglądając się mówi: Panna młoda jest, ale pan młody się nie pojawił. W lipcu 1943 roku Dede rodzi córkę Dianę Irene, a w 1945 roku syna Daniela Hugo. W tym czasie psuje się atmosfera w zespole Troilo. Powodem narastających napięć jest coraz wyższy poziom wykształcenia muzycznego Piazzolli. Jest wymagający. Chce, by inni mu triumfale. Gratuluje mu, mówiąc, że to jest właśnie jego przeznaczenie. Przez rok Nadia Boulanger uczy Piazzolle kompozycji klasycznej i kontrapunktu. W tym czasie Astor komponuje serię tang inspirowanych muzyką saksofonisty jazzowego Jerry'ego Mulligana i nagrywa je z orkiestrą smyczkową Opery Paryskiej. Robi przy tym coś, co zupełnie zmienia sposób grania na bandoneonie. Bandoneon w przeciwieństwie do akordeonu nie ma szelek, dlatego muzycy grają na siedząco, opierając instrument o kolano. Piazzolla zaczyna grać na stojąco, stawiając prawą nogę na krześle. To zmienia sposób postrzegania solisty na tle orkiestry. Po zakończonym stypendium Astor chce zostać w Europie, ale Dede upiera się, że dzieci muszą wrócić do szkoły. Zresztą ona również chce wracać. W Argentynie ma wsparcie rodziny, a w Paryżu jest sama. Wracają. Ale Astor jest już innym muzykiem. Przede wszystkim nie boi się walczyć o własny styl. Zrywa z tradycją i w jego nowym oktecie pojawia się gitara elektryczna. W swoich nowatorskich aranżacjach łączy klasyczne tango z jazzem i ostrymi, improwizowanymi riffami. Tego nie da się tańczyć. To muzyka do słuchania. Argentyna jest oburzona. Tango jest muzyką narodową. Piazzolla zyskuje przydomek zabójcy tanga. Jest już rozpoznawalny. Wymyślają mu przechodnie na ulicy, dochodzi do awantur z kierowcami autobusów, a raz taksówkarz wyrzuca go ze swojego samochodu. Ludzie nie chcą przychodzić na koncerty, a kierownicy muzyczni stacji radiowych nie puszczają jego nagrań. A to oznacza brak pieniędzy. Mówi, że jest zniechęcony Argentyną, a gdy jest zniechęcony, odchodzi. Dosłownie. Zabiera żonę i dzieci i wyjeżdżają do Nowego Jorku. Choć i tam znalezienie pracy nie jest łatwe i z trudem utrzymuje rodzinę. To przekłada się na relacje z żoną, która w końcu zabiera dzieci i wraca do Buenos Aires. W końcu udaje mu się znaleźć angaż, tyle że nie w Nowym Jorku, a w Revi Tanga Club Flamboyán w San Juan w Puerto Rico. Wieczór premierowy, tuż przed występem, dociera do niego wiadomość z Mar del Plata. Zmarł jego ukochany ojciec Vicente, nazywany przez bliskich Nonino. Jest załamany, ale musi wystąpić, bo potrzebuje pieniędzy. Prosi tylko, by na pół godziny zostawiono go samego. W tym czasie komponuje swoje najwybitniejsze tango Adios Nonino. Sukces w Puerto Rico jest niestety chwilowy. W 1960 roku musi porzucić marzenia i kolejny raz wraca do Argentyny. Ale teraz atmosfera

jest inna. W muzyce rozrywkowej króluje rock and roll i jazz. Zmieniło się też podejście do tanga. Zakłada kwintet i zaczyna grać w nocnych klubach chętnie odwiedzanych przez Argentyńczyków. Powodzenie nie idzie niestety w parze z życiem rodzinnym. Przy popularnych muzykach zawsze kręci się dużo kobiet. A Astor mimo utykania jest przystojnym mężczyzną. Na domiar złego zaczynają się różnić z Dede poglądami politycznymi. On potępia jej rosnące zainteresowanie lewicowym peronizmem. 2 lutego 1966 roku pakuje walizkę i wyprowadza się, mówiąc na odchodnym: mam nadzieję, że znajdziesz mężczyznę, który naprawdę na ciebie zasługuje. W dniu rocznicy Srebrnych Godów sąd orzeka separację. Tylko separację, bo w Argentynie prawo nie przewiduje rozwodów. Ich małżeństwo zostanie rozwiązane dopiero w 1988 roku, po wprowadzeniu ustawy rozwodowej. Tymczasem wiąże się z argentyńską piosenkarką Amelitą Baltar, z którą w nieformalnym związku pozostanie do 1974 roku. Piazzolla rzuca się w wir pracy. Komponuje bez wytchnienia, a w 70 roku wyjeżdża do Paryża. Teraz na brak zleceń nie może już narzekać. Gra bez przerwy i jedynym, czego mu brakuje, jest czas. W 1972 roku ponownie jest w Buenos Aires i zakłada kolejny zespół. Rok później

0: Bandoneonowi Piazzoli. Utwór ma dobry rytm, powtarzalny motyw i trwa 3 minuty, co czyni go atrakcyjnym dla stacji radiowych. Na płycie o tym samym tytule pojawia się też tango Adios na 11 lat. W okresie argentyńskiej dyktatury wojskowej w latach 1976-1983 Piazzolla mieszka we Włoszech, ale wielokrotnie wraca do Argentyny na koncerty i nagrania. W maju 1982 roku w trakcie wojny o Falklandy wraz z wokalistą Robertem Goyenche dają koncert w Teatro Regina w Buenos Aires. Kilka dni później otrzymuje zaproszenie na lunch z dyktatorem Jorge Rafaelem Videlą. Dziennikarz Natalio Gorina pyta go, dlaczego je przyjął. Jakie zaproszenie? Przysłali kilku facetów w czarnych garniturach i list z moim nazwiskiem, w którym napisano, że Videla spodziewa się mnie pewnego dnia w określonym miejscu. Gdzieś mam książkę ze zdjęciami wszystkich gości. Eladi Blasquez, Daniela Tinayre, Olgi Ferri, kompozytora Juana Carlosa, Tauriello, malarzy, aktorów. W 1988 roku po uzyskaniu rozwodu Astor bierze ślub z piosenkarką i prezenterką telewizyjną Laurą Escalade. To mój świat, miłość, której szukałem, mówi Natalio Gorinowi. Wcześniej żyłem skacząc z kwiatka na kwiatek, jak mówi tango. Teraz już mi to nie jest potrzebne. 2 lata później, 4 sierpnia 1990 roku, Astor Piazzolla doznaje udaru mózgu i zapada w śpiączkę. Wkrótce zostaje przewieziony do Argentyny, gdzie w szpitalu w Buenos Aires, nie odzyskując przytomności, umiera 4 lipca 1992 roku, pozostawiając po sobie ponad 200 albumów.
1: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A podobno ten reżyser ma coś robić w...
2: Ja już jestem na tym trzeci raz.
3: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Jutro po 17 w RMF Classic.
4: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
5: Reklama.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
14: Muzyka z twoich ulubionych filmów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Krzyczeli na siebie cały czas i właściwie nie było 5 minut normalnej rozmowy. To trochę jak między nami, co? Ja tylko korzystam z tego teraz, że są kamery.
3: No moim zdaniem teraz od nas bardzo dobrze idzie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie odwiedzi mnie Rinke Royens.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic.
2: W notowaniu 552 prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Daniel Lopatin i muzyka do filmu Wielki Marty.
1: Miejsce drugie.
2: Muzyka Loriena Testarda z gry wideo Ekspedycja 33, Clair Obscur.
1: Miejsce pierwsze.
2: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Do poczekalni trafiły nowości i możecie wybierać faworytów w kolejnym notowaniu głównym. Spotykamy się w niedzielę od 18:00. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Podjechali do blokady i starszy mężczyzna wystawił głowę, przywitał się z mundurowym jak stary znajomy i policjant bez słowa przepuścił pijanego Stefana, jakby nie czuł nieprzetrawionego alkoholu, którym śmierdział kierowca. Wreszcie za płotem jednego z nielicznych domów Czerlonki Lena dostrzegła swojego ojca. Stał w asyście umundurowanych funkcjonariuszy. Wydawało się, że o czymś mu meldują. Tato! Krzyknęła i sięgnęła do klamki, żeby otworzyć drzwi, ale dziadek gwałtownie się zatrzymał i położył jej sękatą dłoń na ramieniu.
2: Ty lepiej tam nie idź, rzekł twardo.
1: Lena go nie posłuchała. Wypadła z samochodu jak pocisk i ruszyła w stronę ojca, nie patrząc na nikogo. Była tak szybka, że nikt nie zdążył jej zatrzymać, kiedy popchnęła furtkę i weszła na obejście. Nie dobiegła jednak do taty, który miał bladą z niewyspania twarz i wczorajszy zarost, ponieważ przy wielkim, rozłożystym drzewie rozciągnięto taśmy policyjne i Lena po prostu nie mogła iść dalej. Nie wierzyła w to, co widzi. Przez chwilę miała wrażenie, że to koszmarny sen, a nie rzeczywistość. Dziewczyna leżała oparta częściowo o drzewo. Nogi miała rozłożone, a ręce skrępowane liną, której drugi koniec umocowano na jednym z konarów. Na jej szyi widniała pętla z tego samego sznurka. Węzły założono w taki sposób, że gdyby chciała się uwolnić, sznur zaciskałby się na szyi. Jej bluzka była podniesiona i odsłaniała kształtujący się biust, a majtki leżały w odległości pół metra od drzewa. Była tylko w jednej tenisówce. Lena wgapiała się w jej brudną i poranioną gołą stopę, bo bała się znów spojrzeć na rozerwany brzuch, z którego wylewały się wnętrzności. Czuła, że żołądek podchodzi jej do gardła, ale nie była w stanie się ruszyć.
2: Nie patrz!
1: Ojciec podbiegł i zasłonił ją własnym ciałem. Mocno przytulił.
2: Nie powinnaś tego widzieć.
1: To Inga, wyszeptała Lena. Inga Fal. Mieszka 3 domy od cioci. Co ona tu robi?
2: Znałyście się?
1: Wczoraj rano widziałam się z nią i dziś miałyśmy iść nad zalew. Ostatni raz, zanim wyjadę, wyszeptała Lena. Ona jest dopiero w 2. klasie liceum.
0: 13 lat później. Rozdział 1. Stalker. Huk wystrzałów rozlegał się raz za razem, gdy Lena szybkim krokiem zmierzała do strzelnicy za domem. Pod pachą niosła duży pakunek zawinięty w błyszczący celofan i byle jak przewiązany wstążką. Nie przywitasz się?
1: Z kuchni wybiegła pulchna, uśmiechnięta kobieta w jej wieku. Fartuszek miała umorusany czekoladą, a w dłoniach trzymała ścierkę i strzykawkę do dekorowania tortów. Ciało miała więcej niż posągowe, ale twarz pozostała drobna, co sprawiało, że jej krągłości wydawały się mężczyznom apetyczne.
0: Lena zwróciła uwagę na staromodny, pieczołowicie upięty kok, który postarzał jej najlepszą przyjaciółkę z liceum, a obecnie żonę jej ojca.
3: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: cię!
1: Co za numer!
0: Co ciekawe!
1: Kurwa!